0: jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
0: Mama, to już.

103 i 7 FM. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu.
1: Newsy Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska, WIS. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres, opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje auto. Gaz to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
1: Rock Radio.
9: O tej porze w Warszawie ruch jest jeszcze umiarkowany. Trasy mamy przejezdne, nie ma większych utrudnień. Warto jednak uważać na nisko stojące słońce, które dzisiaj może mocno ograniczać widoczność. Zachowajcie odstęp i dajcie sobie chwilkę więcej na reakcję, szczególnie na skrzyżowaniach i przy przejściach dla pieszych.

0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj na niebie powinno być sporo słońca, chociaż nie zabraknie też chmur i synoptycy twierdzą, że może gdzieniegdzie popadać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy aż 28 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie i może jeszcze spadać, dlatego warto sięgnąć po kawę lub herbatę. A jutro możemy spodziewać się podobnej aury, tak samo jak i opadów deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Mam pytanie takie, ukradziono mi kucyka, małego konika takiego.
3: Matko Boże, co się stanęło?
0: Powstanie Rock Radia.
4: 5 maja, 5 po 6 wtorek na Powstanie Rock Radia. Zapraszają Kajto Ruszczyk, Panów Guziczków.
5: Witam Państwa serdecznie, jest ze mną redaktor Jan Bajorek.
4: Tak jest, jestem, dzień dobry, kłaniamy się bardzo
5: ramię
4: nisko.
5: Ramię w ramię.
4: No, bez przesady. Proszę Państwa, będziemy z Państwem do 10 tutaj, absolutnie, nie zmienia się nic. I czekamy na Was jak zawsze. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze, to są kanały kontaktowe z nami. Czekamy na Was, będziemy grać klasykę rocka, Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Bardziej klasycznie, rock'n'rollowo zacząć się nie da. Witajcie, dzień dobry, lecimy z wtorkiem.

0: said, Rama Lama Bama Lama, rock and roll is king.
1: Rock Radio.

0: Just What I Needed, grupa The Cars. Proszę Państwa, klasycznie rockowy numer. Dobre nie tylko do auta, jakby co. Można słuchać też w innych miejscach, nikt tego nie sprawdza. 12 po 6, proszę Państwa. Tu już pierwszy kontakt z bazą. Halo, prosimy, kto jest z nami?
1: Zagadka. Kto dzisiaj dzwoni? Pozdrawiam. Siemanku.
2: Kurczę, nie wiem, chyba Leszek Miller.
0: Leszek Miller.
2: Tak mi się wydaje.
0: To jest killer.
2: Taki podobny głos.
0: Pozdrawiamy Jacule, strzelce opolskie odkaczone, ale bardzo tak krótko i na temat można powiedzieć. Także Jacku pozdrawiamy. Jacek odpalony, Jacek zameldowany i bardzo dobrze, proszę bardzo, dyplom prymusa powstania Rokadia leci do strzelec opolskich. Hej, 4 pory, 13 po 6, 2 dwójki, 4 czwórki, 0 66 albo głosówki na Messengerze.

Ostatnio nieduży renesans Stinga w domu, a w Rock Radio The Police Every Breath You Take, The Hooters i Bad Company. Za chwilę gramy klasykę rocka 19 po 6 i gładko wchodzimy we wtorek. Witajcie, dzień dobry.

0: mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Can't get enough, czyli Bad Company w Rock Radio za 29.07. I proszę, kolejny słuchacz, kolejny meldunek. Halo, prosimy.
1: Siemaneczko, siemaneczko, wasz ulubiony autobusiarz znowu z wami melduje się na zakładzie. Po długim weekendzie, u mnie to były 4 dni, bo jeszcze załapałem się na poniedziałek.
0: Cześć.
1: Więc dochodzę do siebie. I cóż, no coś za coś, następny weekend za 2 tygodnie dopiero. Niemniej pozdrawiam wszystkich, troszkę odpoczynku od upału, jeśli tak to mogę nazwać, bo u mnie w niedzielę także było ponad 25 stopni Celsjusza. Miłego tygodnia, hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Hell yeah, pozdrawiamy, Adasiu. No upały, dopiero się ciepło zrobiło, a już ludzie narzekają na upały. No dajcie spokój, dajcie im się rozpędzić.
2: No błagam, niech się rozpędzają szybciej.
0: Krótkie spodnie, krótkie wyspodnie. Dopiero odpaliłem, no, więc nie chciałbym.
2: A widziałem. Nie widzieliśmy się na żywo. Patrzę, zdjęcie na Instagramie. Jest Króciak.
0: Kiedy
2: musiał
0: tak
2: być.
0: Było, kiedy tak było? Weekend.
2: No, weekend,
0: tak. To... Weekend tak było, tak, no. Tak. Pozdrawiamy serdecznie Adasia, nasz człowiek za Odrą odhaczony. Niemcy odhaczone, proszę państwa. Więc teraz spokojnie możemy przenieść się do Zakopanego.
2: O,
0: Krucafix, DPS, bo ja cię kocham.
3: Wyszedł Joseł.

Talking Heads i Road to Nowhere. My, proszę Państwa, gnamy do przodu za 27, przed 7 ZZ Top, POD. I w życiu, proszę Państwa, pewne są trzy rzeczy. Śmierć, podatki i majowy wyciek. Ten ostatni element może rodzić pewne pytania, więc zostańcie z nami i zaraz wszystko Wam wyjaśnimy tylko w Powstaniu Rock Radia.

0: drodze.
1: W Warszawie poranek mamy bez większych niespodzianek na drogach. Ruch wciąż jest dość płynny, ale coraz więcej samochodów pojawia się na głównych kierunkach. Dzisiaj słońce może Was oślepiać, więc warto mieć to na uwadze i nie przeceniać widoczności. Piesi też są już aktywni, dlatego noga z gazu w rejonach przejść szerokiej drogi.

0: POD, Off of the Nation za 6-7. Takie uderzenie w powstaniu Rock Radia, proszę Państwa. Matura wystartowała, dziś nierówna walka z podstawą matematyki.
1: No tak.
0: Ja bym padł, a wczoraj na start tradycyjnie Polski. No i tradycyjnie, jak co roku, chwilę po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia oficjalnych arkuszy egzaminacyjnych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tak zwane CKE, cytując moją panią dyrektor z liceum, zapowiedział zgłoszenie wszystkich takich przypadków do prokuratury. Zastanawiam mnie, kto jest bardziej zaskoczony co roku? CKE w maju czy drogowcy w zimę?
2: Powstanie Rock Radia.
1: To jest ciężkie pytanie.
0: Z drugiej strony, nawet jak wyciekły te arkusze po wystartowaniu matury, no to co z tego?
1: No niby nic, no. Można. Ale wszyscy zawsze są zaskoczeni.
0: No tak, to prawda.
1: Jak to jest możliwe?
0: Jak drogowcy zimą, no. The Clash, Rock the Casbah, za 5-7.

Roll the Cast by The Clash w Rock Radio za niespełna 3 minuty. Newsy w Rock Radio, proszę Państwa, w nich historia o tym, że gdy my będziemy spać, to przeleci nad nami coś niesamowitego. Tak przynajmniej sugeruje pan od guziczków. No więcej szczegółów w newsach o 7, proszę posłuchać samemu.

0: Jak ci wołają?
1: Jan Bajor Bajorek i Powstanie Rock Radia.
2: Wciąż na posterunku 7, proszę państwa, Bajor Kajtu mówią dzień dobry. Wtorek
3: dzień
2: w kalendarzu
3: dobry.
2: Czekamy na was, 2 2 4 4 0 66. Można zostawiać głosówki na Messengerze, a was teraz zapraszamy na newsy w Rock Radiu.
4: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
5: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
6: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą. Ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych. A jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
4: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
7: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
4: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
8: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
1: Rock Radio. Sport w Rock Radio.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8. miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Potknięcie Manchesteru City w walce o Mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i 1 mecz rozegrany mniej. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała wczoraj z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu.
10: Listen to Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Powracamy z informacjami z dróg. Od wczoraj mamy zmiany w rejonie Belwederskiej i Spacerowej w związku z pracami przy torowisku. Nie pojedziecie w lewo z Belwederskiej w Gagarina. Zamknięto też pas przy torach od strony Wilanowa. Rowerzyści nie przejadą przez Belwederską po stronie Uniwersusa. Zachowajcie szczególną ostrożność.

0: roka. Pogoda.
1: Z rana we Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj pojawi się też sporo chmur i możliwe będą przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 28 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Do tego mamy niskie ciśnienie, co może wpływać dzisiaj na nasze samopoczucie. Warto więc sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale pewniejsze są za to opady deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swojemu interesowi i ogólnemu dobru.
0: Powstanie!

0: Brygada Kryzys, to co czujesz, to co wiesz. Proszę Państwa, 15 po 7, a Kajto mówi, że Messenger się dobija. Mówię. Raczej ktoś przez Messenger, to pytamy, halo, prosimy.
1: Dzień dobry, Jacula już wszystkich obudził, prosili autobusiarze, to Gniezno też się odzywa. Węzel loguje się do systemu. No w weekend rzeczywiście były krótkie portki, a dzisiaj długi parasol. Chociaż z tym deszczem też szału nie ma na razie. Ale zrobiło się przyjemnie, już się nie kurzy. Troszeczkę niech popada. No, ruszamy w drogę. Trzeba przelecieć ten dzień za kółkiem. Tyle. Trzymajcie się, miłego dnia. Helie!
0: Helie, pozdrawiamy. Tak jest, deszcz się przyda. Pozdrawiamy Gniezno, Gniezno odhaczone. Trochę wiosennego deszczyku, albo taka dłuższa burza wiosenna. Oj tak. I ten zapach w powietrzu, i ta mokra trawa. Chicago, Tuny, 54624. Trochę się rozmarzyłem, na szczęście spokojnie. Mamy klasykę rocka. 16 po 7.

formácii David Bowie, 22 minuty po 7, a za chwilę w powstaniu Rock Radia Niemcy co to wzięli i postanowili zrobić nam zwrot. To znaczy całej Warszawy nam nie odesłali, ale gest to gest. Zresztą zaraz wszystko wam opowiemy po drodze. Republika i Bruce Springsteen w Rock Radiu.

0: wtedy nowo narodzony, dziś żywa legenda Bruce Springsteen, Born in the USA, za 25.8, proszę Państwa. Tymczasem nasi ulubieni sąsiedzi z Odry, co to przecież nigdy nic nam nie ukradli, według doniesień Rzeczpospolitej chcą oddać Polsce pierścień. No, polski pierścień Polsce chcą oddać.
1: Tak.
0: I to nie byle jak. Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego, pochodzący ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, prawda? Piękna musiała to być szkatuła. Skradziono oczywiście podczas II wojny światowej, a odnaleziony w niewielkim muzeum biżuterii w miasteczku Pforzheim. No cóż, jak mówi stare polskie porzekadło, jedź do Niemiec, kosztowności twoich dziadków już tam są.
2: Powstanie Rock Radia.
1: No, a może nawet tak, ze szkatuły.
0: A może tak, my i Mercedesy, oni dzieła sztuk.
1: Inexcess,
0: Suicide Blonde, za 24.8.

0: Zupay, Och Lila, proszę Państwa, na horyzoncie pan Phil Collins, o tak, do tego The Kings i za 17:08, proszę Państwa, i już możemy zakomunikować, że Komisja Gier i Zakładów za, proszę Państwa, twierdziła rebusa jebusa, a ten jak zawsze po 8, więc już proszę uszy mieć w pogotowiu.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Na drogach w Warszawie mamy coraz więcej samochodów, ale ruch nadal układa się w miarę sprawnie. Pamiętajcie o rowerzystach, bo sezon mamy w pełni i pojawiają się coraz częściej, często szybciej niż się spodziewamy. Zachowujcie bezpieczny odstęp i sprawdzajcie lusterka, szczególnie przed zmianą pasa czy skrętem. Dobrego dnia.

0: czyli The Kings za 6:08, proszę Państwa. Gnamy do tej 8 nieubłagalnie, ale jeszcze jeden messenger. Halo, prosimy.
1: Cześć Janku, cześć Kajtku. Tomek z Targów Koskich Ulic serdecznie przy tym wtorku słonecznym, pięknym pozdrawia.
2: Cześć Maciu.
1: No dalsza część ściskania kciuków za maturzystów.
2: Tak jest.
1: Dzisiaj matma, bardzo dobrze. Zawsze nauczyciele powtarzali, ucz się matematyki, żeby cię pani w sklepie na wydawaniu reszty nie oszukała. No i chyba się przydało. Także dobrego rok radiowego, muzycznego. Dzionka dla wszystkich. Trzymajmy się cieplutko. Pozdrówki. Hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiam cię, Tomku.
2: Oczywiście.
0: No i taki nie.
2: Stoisz przy kasie, szybciutki kosinusik.
0: Tak, całki.
2: Tak jest.
0: I funkcje. Tak. Jak obliczyć 70 groszy reszty? Tomku, nie przesadzajmy, dobrze? Nie, no wiadomo. Są umysły ścisłe i humanistyczne.
2: Ja zawsze
0: powtarzałem, jestem human, także z matematyką, no niestety mamy kosę.
2: Jesteś człowiekiem.
0: I to jest taka kosa,
2: prawda,
0: która nawet podczas żadnej zbiórki by niestety nie została zakopana. Pozdrawiam serdecznie Red Hot Chili Peppers, by the way, za 6:08, proszę Państwa. Rebus jebus czeka.

0: Panie pośle, a może mi się pan przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję. Aha.
2: Powstanie Rock Radia. Hell
3: yeah! Dojechaliśmy do 8, proszę państwa, i zawsze w tym momencie zapraszamy już na Rebus Jebus, nasz konkurs kultowy. Do wygrania satysfakcja, wystarczy odgadnąć, jakie hasło ukryliśmy w Rebusie Jebusie, zagadce dźwiękowej, ale to za chwilę. Teraz newsy.
4: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym.
2: Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
5: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
6: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
4: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka, także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
8: Będzie w porządku.
9: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
4: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
10: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
11: Amerykanie
10: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
4: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
12: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
4: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
2: Rock Radio. Rock Radio.
13: Uwaga kierowcy na Bemowie. Od dzisiaj mamy zmiany na ulicy Brzeszek przy Człuchowskiej. Droga zostanie zamknięta i straci połączenie z główną trasą. Od strony batalionów chłopskich dojedziecie tylko do szkoły podstawowej. Piesi przejdą jedną stroną ulicy. Utrudnienia potrwają do wakacji, więc warto wcześniej zaplanować objazd. Nie traćcie cierpliwości.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Po poranku w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca, na przemian z chmurami. Dzisiaj możliwe są też przelotne opady deszczu, ale nie jest to nic pewnego. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, choć z większą pewnością pojawią się przelotne opady deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.
2: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
3: No właśnie, spać się kładę.
0: Powstanie Rock Radia.

0: We're not gonna take a Twisted Sister, 13 po 8, a my odpalamy.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Kultowa już zabawa, proszę Państwa, radiowa, rebus jebus. To jest zagadka, w której ukryte jest hasło. No i pytanie do Was, jakie? Za chwilę usłyszycie kategorię, która będzie nieco podpowiedzią. Potem Wy albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie odpowiedzi, zostawiając głosówkę na Messengerze Rock Radio. Sprawa jest prosta, lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, do samego końca. Tak, mojego lub jej. Kategoria pod tytułem Kultowi Bohaterowie. A oto kolejny z nich.
4: Proszę pana, proszę pana.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.

My Life, Bon Jovi w Rock Radio 28, proszę Państwa, The Cure, Sweet. Nie, to nie Dr. Alban, to tylko ja, proszę Państwa, i za chwilę my razem rozwiążemy rebusa ebusa, wręczymy Państwu satysfakcję.

0: Sweet Love is like Oxygen. W pół do dziewiątej, proszę Państwa, więc to jest dobry moment, abyśmy odpalili finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A będzie to finał zabawy Rebus jebus. Tak, najpierw jest. Przypomnijmy zagadkę. Cały czas trwa nieprzerwanie nasza wielka, proszę Państwa, seria pod tytułem Kultowi Bohaterowie.
3: Proszę Pana, proszę Pana.
4: Jak to ładnie udajesz.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. No mówi na mnie Diesel.
5: Dzwonię w sprawie konkursu.
4: Tak.
5: Chodzi o Tomasza N. N, pseudonim Pan Samochodzik.
4: O.
5: Zdrawiam.
0: Tak jest, to był Pan Samochodzik. Ja jeszcze tylko dodam, że miałem ksywę Win Diesel. Od numeru win. Pozdrawiamy serdecznie, panu wysyłamy satysfakcję. Ktoś jeszcze?
4: Familia jest jakiś wakat?
6: Dzień dobry, tu Marylka. Może dziś mi się uda usłyszeć w radiu.
4: No
6: oczywiście, że chodzi o pana Samochodzika. Po kilkudziesięciu latach mego życia do tej pory jest to super książka. Polecam.
4: O, super.
0: Pozdrawiam, Marylko, jak słyszysz, usłyszałaś się w radiu. Gratulujemy, wysyłamy satysfakcję i prawdą jest, że książki pana Samochodzika, seria w sensie bardzo przyjemna jest. I jeszcze ten telefon dla pewności.
7: Rozwiązanie Rybusa to Herr Auto, czyli Pan Samochodzik. Cześć.
0: Jawohl, czyś. Very good. Odpowiedź, proszę Państwa, Pan Samochodzik. Wspaniała.
4: Jawohl.
0: Kultowa postać, kultowy bohater, jakby nie było wspaniałych książek.
4: Tomasz
0: proszę
4: NN, tylko, tak?
0: Proszę nie oglądać tego nowego Pana Samochodzika.
4: Oglądałeś? Właśnie chciałem się zapytać.
0: Wytrwałem jakieś 17 minut. Zęby bolą. Sporo. Kuśka Dyga, proszę Państwa. A niestety nie wraca dzięki temu Bundesliga. Wysyłamy Państwu satysfakcję. Gratulujemy serdecznie. Rebus jebus wróci jutro po 8. To już Nirvana. Smells Like Teen Spirit za 27.9.

0: Just Be Like a Hurricane, grupa Scorpions w Rock Radio za 19.09. Proszę Państwa, przed 9.00 Simple Minds, The Beatles. Dużo dobrej klasyki rocka. Proszę zostać z nami.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Poranny szczyt komunikacyjny w Warszawie trwa. Warunki na drogach wymagają skupienia, bo oprócz kierowców mamy też więcej pieszych i użytkowników hulajnóg. Warto jechać płynnie i bez nerwów. Gwałtowne manewry teraz naprawdę nic nie przyspieszą, a mogą tylko pogorszyć sytuację. Nie traćcie cierpliwości za kierownicą.

0: Walk This Way w Rock Radio za 4:09. O 9:00 newsy, no a w nich temat numer 1, bo punktualnie o 9:00, gdy wystartują newsy, wystartuje też matura z matematyki i o tym więcej w newsach.
1: Tu Rock Radio.

0: Tylko wstanie Rock Radia.
1: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
2: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
3: Nic nie zdołamy na to poradzić.
4: Pan kończ pan. Szkoda słów.
5: 9, proszę państwa, kłaniamy się nisko, Bajor Kajto, to powstanie Rock Radia, jeszcze na posterunku, jak kapitanowie, proszę państwa, nim dobijemy do portu, będziemy grać klasykę rocka na tej łajbie, a was zapraszamy już teraz na newsy w Rock Radiu, a jak macie ochotę dać głos, proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66, albo zostawcie głosówkę na Messengerze, na pewno się odezwiemy.
6: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi.
0: Newsy Rock Radia.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
7: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
8: No to jest podstawa, ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
6: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
9: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
6: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami, szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
10: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni, czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
6: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
11: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
6: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowanie.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Jutro wieczorem Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu obrońcy tytułów wygrali 5-4. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą i Janą. Obie na kort wejdą jutro.
0: Pogoda.
6: Dziś Polska podzielona, chmury w zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze więcej słońca. Deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Od 15 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, na zachodzie do 20.
13: to jest używka?
14: Dowóz.

0: People are strange in the doors. W Rock Radiu 9 po 9 w kalendarzu 5 maja, za nami majówka, teraz już trwa wielkie odliczanie do czerwcówki, ale tutaj na poza anteniu w rozmowie, proszę Państwa, wyszło na to, że majówka to przecież generator historii.
1: No.
0: I na pewno komuś z Was taka historia mogła się przydarzyć, prawda? Ktoś z Was mógł zasłużyć na miano rock'n'rollowca dnia i nieśmiało przypominamy, że cały czas, codziennie możecie o ten tytuł walczyć, a my będziemy Was za tę historię nagradzać. Zawsze mamy coś miłego rock'n'rollowego w zanadrzu i chętnie się z Wami podzielimy. Wystarczy zadzwonić 2244066 albo nagrać głosówkę i opowiedzieć tam swoją rock'n'rollową historię i oddać się w ręce naszych kolegów, którzy po południu przejmują stery, proszę Państwa, i na pewno któraś z historii zostanie odpowiednio nagrodzona. No a poza tym tytuł rock'n'rollowca dnia brzmi dumnie, więc zachęcamy. Więcej szczegółów jak zawsze na rockradio.pl, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. W Rock Radio, hej i misie, 10 po 9.

0: Smoking on the Train. No tak twierdzi przynajmniej grupa Garbage, no ale to trzeba sprawdzić, czy nie śpiewa się dla Polaków.
1: No właśnie.
0: W Rock Radiu 28 po 9, proszę Państwa, a dla Polaków w Rock Radiu gramy co? Klasykę rocka.
1: Okay.
0: A breakout gramy teraz, tak, bo gramy też polską klasykę rocka, a oni zaraz przyjdą z Zerknąłeś, fajnie, no. Trochę zapowiedziałeś, trochę DJ.
1: A wiesz, dlaczego zerknąłem?
0: No.
1: Bo my mamy komputer.
0: Angielska buda. No ale cóż, proszę Państwa, najważniejsza jest co?
1: Klasyka rocka.
0: I rockerka.
1: I lustro w drzwiach.
0: Tak, i z kątem.

0: że państwa będę leczył z Londynu. Za nami The Police, Don't Stand So... Don't Stand So Close To Me, ale przed nami, uwaga, Bob Seger, Foo Fighters, Grupa Foreigner, oddział zamknięty i Red Hot na desce.
1: Jezus Maria, ile żeś tego przytargał.
0: Prawda? Matko, przyniosłem wszystko na kasetach.

0: Red Hot Chili Peppers i Californication. Ale pięknie kończymy to wtorkowe spotkanie. Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka. Był Kajto Ruszczyk.
1: Byłem, dziękuję bardzo. Był też Jan Bajor Bajorek.
0: Tak jest, byłem. A w studiu jest Kuba Kaleta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszły.
0: Tak, tak. I kochany, co w Zanadrzu?
2: No w Zanadrzu będzie cykl Białe Kruki po godzinie 10, a w nim z Olą Konopką przekonamy się, że jak mamy taki zestaw akordów, w sensie, że się chwyta gitarę chwytami i się gra, no nie?
1: No tak,
2: to można za pomocą tego zestawu akordów nagrać więcej niż jeden numer rockowy.
0: Okej.
1: Okay.
2: No, naprawdę. Szok.
0: Więcej niż jedno zwierzę to...
1: Lama. Przebój lama. Rozumiem.
0: Tak, bardzo dobrze. Okej, fajnie. To jest takie zagadkowe, trochę takie techniczne.
2: No tak, właśnie, no bo to jest jednak dziennikarstwo muzyczne, jakby nie patrzeć.
0: No jakby nie było, no i trochę w tym rockerki, prawda?
2: No, mam nadzieję, że chociaż trochę, no. No
1: nie, bardzo dużo.
0: Słuchajcie, nie przesadzajmy też, wiadomo. Tak. A po 12?
2: A po 12 w cyklu Białe Kruki sprawdzimy, czy znajomością rodzimego hardcore panka można zabłysnąć na maturze z polskiego. Wiem, że to już trochę za późno, tak? Ale to się na poprawkę się
0: Na poprawkę się
1: no.
0: Właśnie miałem to powiedzieć.
1: No pewnie. No.
0: Poprawki są wpisane.
1: Albo może na rozszerzony Polak, wiesz.
2: A to kiedy jest? Dzisiaj czy kiedy?
0: A to nie jest dzisiaj? Nie było już?
1: Nie, rozszerzony jest jakoś chyba później. Czy nie? Ja nie wiem.
0: Nie wiem, ja... maturę zdawałem na statku pirackim.
1: To tam wtedy, kiedy ja.
0: Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa. My mówimy adios na razie, ale wracamy do Was jutro punktualnie o 6. Miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Kiss, kiss.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Genesis, ale wcześniej newsy.
2: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska BIS. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu oskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
3: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
4: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
3: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne, typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
5: Bardziej się stresowałam na polski, matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
6: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
2: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
7: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
2: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przez współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 18-latka spadła z dachu pociągu kolei mazowieckich. Do zdarzenia doszło w powiecie pruszkowskim. Dziewczyna była na dachu składu relacji z Skierniewice-Warszawa, kiedy spadła na międzytorze. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Wiadomo też, że była pod wpływem alkoholu, a okoliczności zdarzenia ustala policja. Do końca roku stacja Warszawa Zachodnia będzie przypominać wielki plac budowy. Pod ziemią powstaje tunel tramwajowy, mówi Wojciech Bartelski z tramwajów warszawskich.
9: Ten tunel nie powstawał ani metodą górniczą, czyli drążeniem tarczy w ziemi, ani metodą odkrywkową. One powstawały metodą szczelinową, polegającą na tym, że najpierw w grunt wpuszczono betonowe ściany.
8: Na razie urzędnicy nie wiedzą, kiedy ruszy za to remont dworca autobusowego. A skoro o modernizacjach mowa, to Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na rozbudowę Alei Piłsudskiego w Wesołej. Odcinek ma nieco ponad kilometr, zyska dwa pasy, powstaną chodniki, drogi rowerowe i przystanki. Projekt ma być gotowy w ciągu 2 lat. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem za to więcej o programie ochrony ptaków mieszkających pod Warszawą.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
8: Przed nami w Warszawie dzisiaj dzień z naprawdę ładną pogodą. Powinno być sporo słońca, choć nie zabraknie też chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, ale oczywiście nie jest to nic pewnego. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy i ciśnienie, które jest niskie i może jeszcze spadać, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. A jutro prognozowana jest podobna aura, choć będzie też mokro.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem. To dlatego, że już za chwilę startujemy z naszym wehikułem czasu i dziś w cyklu W mgnieniu roka, no właśnie, o czym?
0: No dzisiaj porozmawiamy o utworze, którego interpretacja tekstowa nas po prostu przerasta.
1: Ona nawet chyba przerasta samego twórcę tej interpretacji.
0: Tak mi się wydaje. Podejrzewam, że gdybyśmy na przykład odwiedzili któryś z ośrodków Monar, to tam moglibyśmy dowiedzieć się więcej na temat tej interpretacji.
1: Ej.
0: No co? No po prostu ja nie mówię, żeby tak było na pewno. To jest taka luźna myśl.
1: To już są twoje własne domysły, ale żeby dowiedzieć się, o jakim utworze mówimy, słuchajcie nas, ponieważ będziemy o tym mówić już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: I tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to oczywiście Ma nam w Rock Radio. Swoją drogą, jeśli macie chwilę czasu, to warto zajrzeć na rockradio.pl i zrobić sobie test z wiedzy o Manamie i o Wandzie i Bandzie i sprawdzić, ile tak naprawdę wiecie o tych dwóch kapelach. Jest dokładnie 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 70.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: Dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku w Stanach Zjednoczonych wybucha afera Watergate. Powstają firmy Roland od syntezatorów, Atari od komputerów oraz Statoil od paliw, a z Wietnamu wyjeżdża ostatni amerykański oddział wojskowy.
2: A dokładnie 54 lata temu, czyli 5 maja 1972 roku, wychodzi singiel zespołu T-Rex zatytułowany Metal Guru. I jest to numer pochodzący z 7 płyty zespołu pod tytułem The Slider i utrzymany jest w bardzo glam rockowym klimacie.
0: No jak na zespół T-Rex przystało.

0: dobra, weźmy pod lupę w takim razie tekst tego kawałka, a raczej jego interpretację, bo lider świętej pamięci Mark Bolan powiedział o nim, o tym numerze kiedyś tak. Mogę ja zacytować?
1: Proszę cię bardzo.
0: Dobra. To piosenka o święcie życia. Kojarzę metal guru ze wszystkimi bogami dookoła. Wierzę w Boga, ale nie wyznaję żadnej religii. Metal guru to ktoś wyjątkowy, jak bóstwo. Pomyślałem sobie, że Bóg nie musiałby mieć telefonu. Ja sam już nie odbieram telefonu. Mam kody, dzięki którym ludzie dzwonią do mnie o określonych porach. Jeżeli nic państwo z tego nie zrozumieli,
1: to my też.
0: To my też nie. To jest po prostu jakiś ćpuński bełkot.
1: No, odważna, no, odważna
0: albo
1: teza.
0: Ewentualnie po prostu poetycka wizja, do której my jeszcze nie dorosliśmy.
1: To na pewno miał na myśli Mark Bolan. Właśnie on chciał, żebyś ty tego nie zrozumiał.
0: Bardzo możliwe. Przepraszam pana Marka.
1: Numer The Smiths, numer Panic, jest oparty na tych samych akordach, co utwór Metal Guru.
0: Można sobie puścić jeden i drugi i porównać, i to jest, tak właśnie jest. Ja tutaj mogę potwierdzić. Jakby zupełnie, jakby moje zdanie miało jakąkolwiek wartość. No i piosenka Metal Guru przeżywała parę razy drugą młodość, dlatego że w 2005 roku jej cover pojawił się w filmie, który no jest bardzo ważnym obrazem w historii kinematografii, Garbi Superbryka. I tam wykonywał ten numer zespół Rooney.
1: To jest film mojego dzieciństwa.
0: A w 2020 roku swoją wersję tej piosenki nagrała Nena, czyli ta pani, która śpiewała o 99 czerwonych balonach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

No to jest numer, którego doskonale słucha się nie tylko za kółkiem, to klasyka polskiego rocka od TSA, a już za moment na antenie Rock Radia no będą działy się rzeczy po prostu niestworzone, dlatego że posłuchamy sobie takiego utworu, który opowiada historię kobiety, która, proszę sobie wyobrazić, uwodzi autostopowicza, ona nie znała wcześniej tego człowieka i po to go uwodzi, żeby z nim zajść w ciążę, bo partner tej kobiety jest bezpłodny. No, takie bezeceństwa już za chwilę na naszej antenie, więc jeżeli macie stalowe nerwy, to proszę nigdzie nie odchodzić i nie wyłączać aplikacji Rock Radia.

Piszecie do nas, że mało jest tej kapeli na naszej antenie. No to proszę bardzo, klasyka rocka od Rush w Rock Radio. W newsach o 11 sprawdzimy, za co pewna dentystka spod Zielonej Góry może trafić na parę ładnych lat za kratki. A po 11 posłuchamy chyba jednego z najważniejszych numerów w historii heavy metalu w Rock Radio.

0: Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy bardzo przyjemnego numeru George'a Harrisona, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
3: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
2: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiel.
4: Nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
2: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Boże, spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
2: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżony stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
6: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
2: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ruszyły prace na Moście Gdańskim, a to oznacza zmiany nie tylko dla kierowców, ale także pieszych i tramwajów. Zamknięto fragment pasa w stronę Śródmieścia. Roboty w tym miejscu mają potrwać do końca wakacji. A od weekendu pociągi SKM jeżdżą już za to między Wawrem a Otwockiem. W związku z tym zlikwidowana została autobusowa linia zastępcza ZS1. Utrzymano jednak część kursów autobusów Z7 Kolei Mazowieckich. Jeszcze jedna informacja. Prawie 2 miliony złotych na ochronę ptaków mieszkających pod Warszawą. Taką unijną dotację dostał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakupione za to zostaną m.in. 3 łodzie i sprzęt do obserwacji zwierząt, mówi profesor Jacek Tomczyk.
8: Pobierane są próbki, pobierane są jaja zwierząt, w związku z tym to są zwierzęta, które gniazdują na łachach piaszczystych, trzeba do nich dopłynąć, monitorować cały czas, stawiane są specjalne zapory przeciwko drapieżnikom.
7: A pod specjalną naukową ochroną są m.in. mewy i rybitwy. Za godzinę powiem za to nieco więcej o dalszym losie osieroconych piskląt nurogęsi.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj w Warszawie do końca dnia możemy spodziewać się raczej ładnej pogody. Powinno być sporo słońca, nie zabraknie też chmur, ale mogą też pojawić się gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż z większą pewnością pojawi się przelotny deszcz. I chłodniej ma się zrobić w czwartek.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka.

No, żeby nagrać taki nieśmiertelny hit oparty tylko na trzech dźwiękach tak naprawdę, no to też trzeba mieć talent niesamowity. Klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio. 20 minut po 11, a ja przypominam, że my w Rock Radio przez cały dzień słuchamy właśnie klasyki rocka, a wieczorami w naszym studiu pojawiają się nieźli goście i już teraz mogę wam powiedzieć, że dzisiaj tym niezłym gościem będzie Piotr Cugowski, a to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się premiera jego drugiej solowej płyty. Album pod tytułem Siódme Życie ukaże się jesienią i właśnie jego zawartość będzie głównym tematem naszej wieczornej rozmowy, ale nie tylko, bo wieczorem Piotr opowie również o tym, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, który to będzie przypadał na przyszły rok. Opowie również o reality show, w którym udziału żałuje. No i dlaczego?

go też wyjaśni. No i powie także, jakie długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy dzisiaj. Na rozmowę z Piotrem Cugowskim zapraszam Was na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwszy zwiastun tej rozmowy już jest na naszym Instagramie, a kolejne niebawem na Instagramie, na Facebooku, a także na naszej antenie, więc bądźcie czujni, a już teraz bardzo klimatyczny kawałek YouTube w Rock Radio.

0: Jak dla mnie to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To Republika w Rock Radio. Jest już prawie 11:30, to jest dobry moment, żeby ogłosić, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i że na tego rock'n'rollowca dnia, poza tym tytułem, czeka również koszulka i kubek Rock Radia, więc w sumie bardziej czeka ją niż czeka. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? No należy nam podesłać anegdotkę, która nas zaskoczy, rozśmieszy, wzruszy na przykład i to może być anegdotka wasza albo cudza, to może być anegdotka świeża, to może być też tak zwana anegdotka archiwalna. I ja teraz zaglądam oczywiście w poszukiwaniu inspiracji do naszej tajemniczej skrzynki z anegdotkami i mam tutaj historię, którą podesłał nam wczoraj Tomo. Halo?
1: Mikołaj, mój kolega ze studiów w latach 90. na Wydziale Prawa, tak, na seminarium z prawa konstytucyjnego zgłosił temat pracy magisterskiej panu profesorowi: konstytucyjne prawo do orgazmu.
0: Okay.
1: Pan profesor zrobił poważną minę, pochrząkał, no i mówi do studenta: no, bardzo ciekawy temat, ale bardzo bym jednak pana prosił, aby pan zmienił go. No i kolega, student Mikołaj, był bardzo niepocieszony, no bo już zaczął zbierać materiały.
0: No, ja współczuję, bo chłopak pewnie się namęczył i wszystko jak krew w piach, no a tym bardziej, że zgodnie z prawem akademickim materiały do pracy należy zbierać na własną rękę. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0666, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie przy okazji koszulkę oraz kubek Rock Radia. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od Blur w Rock Radio. We'll be right back.

I takie perełki usłyszycie tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od April Wine w Rock Radio za 24, za 23 minuty będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego energetycznego kawałka z początku lat 80. To będzie numer, który no ewidentnie nawiązuje do wczesnych rock'n'rollowych przebojów, no i powstał też do niego podobno na początku lat 80. najdroższy wówczas teledysk. Powiem wam, że szukałem informacji, żeby potwierdzić te pogłoski. Nie znalazłem ich, natomiast bez wątpienia klip do tego kawałka robi wrażenie. Już za chwilę hit Electric Light Orchestra, bo o nim cały czas mówię. Już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No i taką właśnie porcję wspomnień z lat 90. fundują nam panowie z Bon Jovi. W newsach o 12 powiemy o aplikacji, która pomoże żeglarzom, a po 12 posłuchamy jednego z największych rockowych hitów drugiej połowy lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozdruch, na drugą połowę wtorku, podkręcimy temperaturę za sprawą legendarnego numeru Boba Marleya. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wartecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenia, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKO szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
3: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
4: czyli neon zniknął z fasady budynku,
3: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
4: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
3: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
5: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
2: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
6: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
7: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
8: To w marcu była trudna?
7: Bardzo trudna była.
9: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
2: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
10: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
2: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
0: Newsy Warszawa.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawa turystyczną stolicą Polski. O tym mówią dane za ubiegły rok. Nasze miasto wyprzedza Kraków i Wrocław, mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
12: Jeżeli chodzi o turystykę w porównaniu z innymi miastami, no to Warszawa 5,5 miliona. Jest to więcej niż razem wzięte dwa kolejne miasta na pudle, czyli Kraków i Wrocław, bo Kraków 3,2 miliona i Wrocław nieco ponad 1,5 miliona, więc widać, że jesteśmy absolutną stolicą turystyczną w Polsce.
11: Warto dodać też, że turyści chętniej wybierają Warszawę nawet na krótkie wyjazdy. Przenosimy się nad Wisłę, a tam osierocone niedawno pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę. Po jednym dniu ptasie mazelu wróciły nad rzekę. Dołączyły do samicy z 10 młodymi. Wcześniej pisklęta straciły swoją matkę. A na koniec jeszcze ciekawostka. Neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był on zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej 31/37. Zdaniem konserwatora świetnie wpisuje się on w powojenną historię neonizacji stolicy.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
11: Nawet 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie, więc możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale z większą pewnością pojawią się przelotne opady deszczu. Chłodniej za to będzie w czwartek.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: A to bardzo dobrze, no bo przecież w rozkładzie jazdy mamy już za chwilę kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest, a powiedz, co dziś w tym cyklu Białe Kruki?
0: No dzisiaj będzie taki zespół, który mnie się trochę kojarzy z takimi łakociami, które się ukrywają w okienkach i codziennie się jedno okienko po prostu otwiera i się je. No nie?
1: Mm-hmm.
0: To znaczy, przepraszam, ja trochę oszukiwałem. Nie, może tak. Ja bym mógł powiedzieć, że ja oszukiwałem i ja jadłem wszystkie naraz, gdyby nie to, że to była nieprawda, bo w tych okienkach była czekolada najmarniejszego sortu. To było jakieś guano, a nie czekolada. Tfu! Ja nigdy nie byłem fanem tych łakoci. Wiesz? Ja se wolałem kupić paczkę chipsów, jak człowiek paprykowy.
1: No takiego wyglądasz.
0: A właśnie. Dziękuję. Ale to nie są jedyne skojarzenia. To znaczy tak, ja mam takie skojarzenia. A ty, Ola, jako polonistka, teraz trochę udaję moją mamę.
1: O, proszę, no, jako, i moją mamę.
0: Jako naszą mamę wspólną, jako polonistka,
1: no,
0: powinnaś powiedzieć, że tutaj jest taki ważny wiersz na tej płycie.
1: I właśnie dlatego tego nie powiem, Kuba. Ale śmieszne, no. No, zajawić czy nie?
0: Zajawić.
1: No dobra, to będzie wiersz Wojaczka.
0: O, znam tego gościa. To jest taki napój teraz w sklepach, tak? Trafił, tak? O to chodzi. Tam pij, Wojaczka.
1: Ale
0: o,
1: tak? Jesteś młodzieżowy. No nie wiem. Dobrze, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: No i to jest bardzo klimatyczny kawałek, oczywiście klasyka rocka od Genesis w Rock Radio. Za 26 minut będzie 13, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o albumie Raz się żyje zespołu Advent. Raz się żyje pochodzi z 2013 roku i ten album zaproponował nam Zbyszek w komentarzu na Facebooku.
0: Chcesz sylwetkę zespołu przedstawić?
2: Jasne.
0: No to
2: jak najbardziej. Sylwetka zespołu Advent. Zespół Advent to kwintet z Kędzierzyna Koźla, grający muzykę punkową.
0: Nawet hardcore punkową.
2: Hardcore punkową, tak.
0: Nie mylić z softcore punkową. No i oni moim zdaniem brzmią trochę jak Deserter.
2: Ciekawe,
0: no,
2: fajne.
0: No.
2: Trafne.
0: No.
2: Zespół działał w latach 90-95 i później od 2004 roku.
0: Przerwa w działalności Adwentu była spowodowana dwiema tragediami, które się wydarzyły w szeregach tego zespołu. Chodzi o śmierć perkusisty Marka Kaletę oraz śmierć basisty Andrzeja Kalinowskiego. Muzycy zmarli, jak czytamy, w podobnych okolicznościach, natomiast nie wiemy, jakie to dokładnie były okoliczności.

0: ale możemy się tylko domyślać.
1: Zespół Advent ma na swoim koncie 3 płyty.
0: Studyjne.
1: Tak.
0: I 1
1: bootleg.
0: Tak.
1: Za to płyta Raz się żyje to jest druga płyta zespołu.
0: W 2 numerach na tym krążku gościnnie zaśpiewała Anna Zajdel, którą możemy kojarzyć z takich zespołów jak Delicje, El Banda i Santa Irena. No i w ramach kolejnej ciekawostki dodajmy, że na płycie Raz się żyje znalazł się także kawałek Wojaczek. Gdzie moje ręki prawej, ten tytuł absolutnie nie jest przypadkowy, dlatego że jego tekst jest tak naprawdę wierszem tego właśnie poety Rafała Wojaczka, wierszem o tytule Ballada bezbożna. W ogóle Rafał Wojaczek to był takim punkowcem lat 60.

0: I to jest kawałek, który świetnie sprawdza się nie tylko za kółkiem, to petardę od Motley Crue w Rock Radio. Za 16 minut będzie 13, a my już za moment posłuchamy sobie numeru, który został po raz pierwszy nagrany w połowie lat 60. przez zespół The Zombies, a później został rozsławiony również przez Carlosa Santana i jego zespół, natomiast my będziemy słuchali tego numeru w tej wersji oryginalnej, czyli już za moment The Zombies, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: słówki po prostu zapierają dech w piersiach klasy karaoke od Jimiego Hendrixa. Punktualnie o 13 newsy, a po 13 posłuchamy sobie, no, bardzo rozbujanego i bardzo gorącego numeru prosto z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 wleci klasyka polskiego rocka od Dżemu, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
3: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
4: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
3: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
2: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
5: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie. Ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
2: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
6: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres się pojawi.
7: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
2: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
8: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
2: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy.
0: Pogoda.
2: Wtorek z deszczowymi chmurami, jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

I jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to oczywiście Journey w Rock Radio, 20 minut po 13, a że klasyki rocka prosto z 80-sów nigdy za wiele, to już za moment posłuchamy sobie na prawdziwie takiego letniego, nostalgicznego wręcz numeru. Don Henley się pojawi, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Numer, który po raz pierwszy usłyszałem w czasach gimnazjum i zakochałem się w nim, od pierwszego przesłuchania. To właśnie chciałem powiedzieć i uwielbiam do niego wracać również na antenie Rock Radio. To Rainbow. Za 28 minut będzie 14, ale my oczywiście w Rock Radio, w programie Przystanek Klasyka Rocka, nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również podpowiadamy wam, co warto ciekawego porobić we wolnym czasie. No i jeżeli już jesteście zmęczeni tym tygodniem pracy i chcielibyście się rozerwać w środku tygodnia, to jest taka możliwość w Krakowie, w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103 i 8 FM. Co środę odbywają się stand-upowe imprezy, no i tak jutro będziecie mogli tam albo wpaść jako publiczność na open mic, albo w zasadzie też wystąpić na open micu, dlatego że w open micach chodzi o to, że na scenie może się pojawić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. To może być ktoś również zupełnie początkujący i przeważnie na open micach występują właśnie ci bardzo młodzi adepci stand-upowej sztuki, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się również jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Niezależnie od tego, jak ten jutrzejszy wieczór będzie wyglądać, to jedno jest pewne, imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, a jest jeszcze pewne to, że wszystko rozpocznie się o 19:00, no i pewne jest też to, że całą rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. I jest jeszcze jedna rzecz pewna, że przed nami jeszcze więcej klasyki rocka. Już teraz Mysłowic w Rock Radio.

I to jest numer, który ja poznałem dzięki Rock Radio. Klasyka rocka od Midnight Oil. Bardzo lubię do niego wracać regularnie. Za 18 minut będzie 14, a my już za moment posłuchamy sobie, no, chyba największego przeboju zespołu AZLP. I to będzie zespół z zaskakująco aktualnym wątkiem, dlatego że kiedyś w jednym z wywiadów basista tej grupy, czyli Dariusz Grudzień, wspominał, że zaraz po nagraniu tego numeru musiał wracać do swojego rodzinnego szydłowca, a to dlatego, że następnego dnia rano zdawał maturę ustną z polskiego. No i to była podróż z licznymi przygodami, ale chyba było warto, no na pewno było warto, bo inaczej taki świetny numer by nie powstał. Już za chwilę AZLP, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: way to heaven.
1: Numer legenda, klasyka rocka od Led Zeppelin. W newsach o 14 sprawdzimy, czy z powodu suszy i wojny na Bliskim Wschodzie ceny jedzenia pójdą w górę, a po 14 wskoczymy na motocykl i posłuchamy klasyki polskiego rocka w Rock

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14:00 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Klausa Mitwocha, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana. Jutro język obcy.
0: Rock Radia.
2: Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
3: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
2: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
4: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie. Czyli,
5: i będzie dalej tanie.
4: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
2: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: Nie widzę, że humory macie.
8: No, a co mam płakać?
7: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
2: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
9: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
10: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
9: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
2: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
0: Pogoda.
2: Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy, maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No ci panowie to wiedzą, jak dołożyć do pieca klasyka rocka od AC/DC w Rock Radiu, a ja przypominam, że przed nami wieczorem spotkanie z niezłym gościem Rock Radia i to będzie również gość związany z klasyką rocka, a konkretnie Piotr Cugowski, a porozmawiamy sobie o premierze jego drugiej płyty solowej, która to data premiery zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, że ten album będzie nosił tytuł Siódme Życie i wiemy, że ukaże się jesienią. No i właśnie zawartość tego krążka będziemy głównie omawiać razem z Piotrem, ale nie tylko, dlatego że wieczorem Piotr opowie również, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, ten jubileusz już w przyszłym roku. Opowie również o pewnym reality show, w którym wziął udział i żałuje tego. I Piotr powie także, jakie jego zdaniem długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy po dziś dzień. Na rozmowę z Piotrem Cugowskim zapraszam Was na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwszy zwiastun tej rozmowy jest już w naszej relacji na Instagramie, kolejny już niebawem na Instagramie i na Facebooku, a po 20 także na naszej antenie, więc bądźcie czujni, ale do tej 20 mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz prawdziwa perełka, którą możecie usłyszeć tylko na naszej antenie, to The Animals w Rock Radio.

0: To jest kawał niesamowitej ballady. To klasyka rocka, oto z jego zborna w Rock Radio. A jeżeli macie wolną chwilę, to zajrzyjcie na rockradio.pl. A to dlatego, że cały czas trwa głosowanie na propozycje do kolejnego 199 notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Na rockradio.pl znajdziecie numery m.in. The Rolling Stones, Soundgarden czy T-Love. Ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne propozycje. Kolejne notowanie numer 199 w piątek po 18, a my codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze, czyli o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji. Do klasycznej dziesiątki już teraz, no absolutna klasyka polskiego rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

No i nóżka sama chodzi, to oczywiście klasyka rocka od T-Rex w Rock Radiu, a już za chwilę w programie Przystanek Klasyka Rocka posłuchamy sobie fragmentu legendarnej drugiej płyty studyjnej Perfektu, czyli Krążka Unu, czyli przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock.

numer, którego ja intensywnie słuchałem w czasach liceum. Klasy karaoke od Foo Fighters. No swoją drogą, ciekawe, czy panowie, kiedy w połowie czerwca przyjadą do nas na koncert w Warszawie, to czy wykonają ten numer? Jeśli tam się wybieracie, to koniecznie dajcie znać. Tymczasem powoli zbliżamy się do 15. Punktualnie o 15 newsy Rock Radia, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie między innymi szukać rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj gramy o kubek i o koszulkę Rock Radia, więc dzwońcie pod 224-0066. Wysyłajcie również głosówki na Messengerze i opowiadajcie o swoich albo o cudzych przypałowych sytuacjach. Ja nazywam się Kuba Kaleta, słyszymy się jeszcze wieczorem w programie Niezły Gość. Będę rozmawiać z Piotrem Cugowskim o zbliżającej się wielkimi krokami premierze jego drugiej płyty studyjnej. No to co, dzięki i do usłyszenia wieczorem. Cześć!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, tu Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie kapitalne numery Klausa Mittwocha, Patti Smith i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodu do niepokoju.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wartycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
3: Będzie to już 3. wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
6: Czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
5: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. I jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
2: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
7: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
2: A to już 3. rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów, jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium ES1 w Łodzi Tomasz Banyś.
8: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
2: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Kumulacja, czyli Pieniądze to nie wszystko. Postawione w nim pytania będą bawić, zastanawiać i jednocześnie prowokować do przemyśleń, bo kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, w ludziach budzą się uśpione demony. Sztukę będzie można zobaczyć jutro o godzinie 19:30. Teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby się troszkę poruszać. Jutro będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i grają pierwszy mecz. Start o 16:30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej. Z kolei Kuźnia Talentów zaprasza na strefę chillout, czyli cykliczne spotkania dla młodych osób. To okazja do złapania oddechu w trakcie tygodnia i spotkania z innymi. Każdy czwartek wygląda inaczej. Czasem jest wspólne oglądanie filmu, czasem granie, a czasem wystarczy rozmowa. Start o 16.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
2: Dziś jeszcze głównie na północy i na zachodzie może przelotnie padać deszcz, w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury mogą się pojawić burze. Jutro najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach jutro od 10 stopni na północy, 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Niesamowita Patti Smith, czyli Because the Night. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka idealna pod to wtorkowe popołudnie. Ktokolwiek jeszcze siedzi sobie w pracy, ten może sobie spokojnie posłuchać klasyki rocka, a jak już gdzieś tam przeciskacie się przez korki, no to życzę dużo cierpliwości, rzecz jasna, no i przyjemności w słuchaniu najlepszych rockowych kawałków. Ja dzisiaj mam, jak zwykle, dla was misję. Opowiedzieć najlepszą, najbardziej pokręconą historię z waszego lub cudzego życia i tym samym zostać rock'n'rollowcem dnia. Ale spokojnie, jako że nie ma nic za darmo, no to ja mam dla was jak zwykle jakąś nagrodę. Dziś jest to zestaw taki jak ostatnio, czyli koszulka i kubek z logiem Rock Radia. 2244-066. Pod tym numerem możecie opowiadać właśnie nam swoje lub cudze historie. Można je też zostawiać za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. No i co? Oficjalnie poszukuję dzisiaj rock'n'rollowca dnia. To do dzieła. Lecimy. A my teraz słuchamy Radiohead, Karma Police w Rock Radio.

0: To przy takiej klasyce rocka ten wtorek nabiera zupełnie innego tempa i od razu jest zdecydowanie lepiej. Szybciej mija praca, szybciej mijają korki, no łatwiej przemierzyć miasto i w ogóle odpocząć można przy takich świetnych rytmach. Kiss, I Was Made for Loving You. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Lata 70. za nami, a przed nami jeszcze 80. Między innymi dzięki YouTube. No i przypomnimy sobie o pewnej niedzieli. Bardzo ważnej zresztą dla tego zespołu i dla Irlandii, skąd oni pochodzą. Także pozostańcie z nami i miejcie włączoną aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka

Def Leppard, Let's Get Wrecked. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, idealna pod to wtorkowe popołudnie. Ja wam proponuję natomiast jeszcze wziąć udział w głosowaniu na klasyczną dziesiątkę Rock Radio, czyli na waszą ulubioną listę przebojów, bo już w najbliższy piątek, czyli za kilka dni, po godzinie 18 sprawdzimy, jak tam głosowaliście przez całe dwa tygodnie. No, w związku z majówką nie było tego notowania. No i powoli zbliżamy się do pełnych 200. To jest naprawdę niesamowite. Wśród artystów, na których możecie zagłosować, mamy m.in. Boba Marleya, Firehouse, Inexes, Oddział Zamknięty, Skorpionsów. No i nie tylko. Można naprawdę mnóstwo wybierać. Możecie też sami proponować swoje pomysły co do utworów, co do artystów, których chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Znaczy najpierw na nich trzeba by zagłosować, a później usłyszeć. No a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl. Tam możecie właśnie podsyłać nam swoje propozycje, no i głosować. Możecie głosować na przykład na numer Floydów, Wish You Were Here. No i z tej płyty mam teraz dla was, no, genialny Shine On You Crazy Diamond. Epicka rzecz w Rock Radio.

Genesis Invisible Touch. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. No i tak, to jest właśnie ten niewidzialny dotyk, ta niewidzialna ręka klasyki rocka, która sprawia, że od razu się uśmiechamy, kiedy słyszymy takie wspaniałe numery. Za chwilę z kolei w Rock Radio skoczymy aż o 10 lat do przodu, bo ten kawałek pochodził z roku 86, a my zajrzymy, jak w latach 90. Konkretnie w 96 brzmiał zespół Mysłowic. Także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio.

No i fani serialu Nie z tego świata się teraz na pewno uśmiechnęli. To Kansas Carry On Wayward Son. Jest rok radio, jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 16, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy. Przedstawi je nam Miriam Lipińska. Będzie między innymi o dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16:00. Przypomnimy sobie klasykę rocka od The Beatles z lat 60., ale teraz sprawdzamy najważniejsze newsy.
2: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wartecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
3: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
4: W swojej karierze poza sukcesami sportowymi doszedł również do dużych pieniędzy.
3: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
4: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
3: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
5: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
3: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
5: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
3: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
2: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
6: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
2: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
7: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
8: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
9: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
2: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
10: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
2: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od propozycji spektaklu. Możecie się wybrać do Teatru Kamienica na komedię Tresowany mężczyzna. Porusza ona współczesne pytania o zawiłe relacje między dwojgiem ludzi. Podpowiada jednocześnie, jak rozmawiać z matką, żoną, mężem czy córką. Początek w czwartek o godzinie 19. Teraz sportowa propozycja. Możecie wybrać się na otwarte treningi korfbolu dla młodzieży i dorosłych. Nie ma presji, ale jest za to duża dawka ruchu i dobrej energii. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 19. Wystarczy zajrzeć do ośrodka sportu i rekreacji przy Gładkiej 18. Jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się także na warsztaty rękodzielnicze w pół na pół. To okazja do wyjścia ze znajomymi i rozwijania umiejętności manualnych. W najbliższy czwartek będzie można nauczyć się malowania akwarelami. Początek o godzinie 18.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Tom Petty i jego magiczna klasyka rocka w Rock Radio I Won't Back Down. Właśnie tego słuchaliśmy podczas tego wtorkowego popołudnia. Słuchajcie, jeśli wam brakuje z jakiegoś powodu koszulek i czegoś, z czego można napić się kawy albo herbaty, no to jest szansa nadrobić zaległości, jest szansa, żeby uzupełnić swoją garderobę, no i szafkę z naczyniami, bo można zostać rock'n'rollowcem dnia w Rock Radio i opowiedzieć nam swoją pokręconą, swoją lub cudzą pokręconą historię z życia wziętą, taką historię, z której możemy się tutaj wszyscy pośmiać. No i właśnie rock'n'rollowiec dnia zyska taki zestaw, czyli kubek i koszulka z logiem Rock Radia. Jak zostać takim rock'n'rollowcem? To proste. Trzeba zadzwonić pod numer 22 44 066 lub nagrać tam wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia, no i opowiedzieć właśnie tę swoją pokręconą historię, swoją lub cudzą z życia wziętą. Czekam na wasze opowiastki, czekam na sygnały od was, co takiego śmiesznego wam się przydarzyło niedawno, albo i 10 lat temu, może być nawet i 20 lat temu, styl dowolny. My teraz natomiast w Rock Radiu posłuchamy sobie Nirwany, All Apologies.

No powiem wam szczerze, że ja do kawy czy herbaty też wolę stosować brązowy cukier, ale chyba nie o to chodziło w tym kawałku The Rolling Stones. Mam wrażenie, że w latach 60. i 70. brązowy cukier, czy też brown sugar, no to był taki ukryty przekaz na coś innego. Ale mogę tylko bredzić. W każdym razie tego słuchaliśmy w Rock Radiu, to jest najlepsza klasyka rocka i za chwilę będzie jej jeszcze więcej. Przeniesiemy się do lat 80., do połowy konkretnie i Mr. Mister opowie nam o swoich religijnych uniesieniach w kawałku Kyrie, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

God and Life i 24 listopada 94. No to jest kawałek, który jest takim pomnikiem, można by powiedzieć, pomnikiem pamięci, rzecz jasna. Zresztą na pomniku, który stoi w miejscu tragedii, do której nawiązuje tekst tego numeru, są właśnie wyryte słowa tego kawałka. Jest rock radio, jest klasyka rocka wiecznie wzruszająca. Wzruszać też można było się, kiedy była pandemia, no i zespół Metallica raczył nas wszystkich archiwalnymi koncertami, tak żeby pocieszyć nas wszystkich w domach, i okazuje się, że Metallica powróciła z tą serią, która cieszyła się zresztą olbrzymią popularnością. Tak dzisiaj wyczytałem na portalu terazmuzyka.pl. No i na pierwszy ogień poszedł akustyczny koncert pod tytułem Helping Hands Live and Acoustic at the Masonic z 2018 roku. I takie koncerty mają się pokazywać na oficjalnym YouTubie Metallica każdego poniedziałka w tym maju. Także warto mieć to na uwadze, warto sobie sprawdzać, co tam Metallica wrzuca. No jest hojna dla swoich fanów, ale no taki zespół mający takie zasoby sobie może na to pozwolić, umówmy się. My teraz sobie pozwalamy natomiast na posłuchanie Jefferson Airplane, Somebody to Love w Rock Radio.

Nothing But A Good Time, czyli Poison w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Oczywiście tutaj gra i buczy i tak cały czas będzie. To jest rok 88 i uwaga, w tym roku jeszcze pozostajemy. Chociaż ze znacznie innymi brzmieniami, bo wtedy T-Love grał nieco łagodniej, zdecydowanie nieco łagodniej. A to już za chwilę, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: drodze.
1: Pierwsze wiosenne burze mogą się pojawić dziś między innymi w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a jutro praktycznie wszędzie przelotny słaby deszcz i możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Tu też będzie jutro najcieplej, bo do 27 stopni. A teraz uwaga, w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 67 na odcinku Lipno-Włocławek. Zderzenie osobówki z motorowerem. Droga może być jeszcze częściowo zablokowana.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio klasyka rocka od Bon Jovi, czyli Keep the Faith. My już powoli dobijamy do godziny 17, więc jak zawsze o tej porze będzie pora na newsy, które przedstawi nam Dorota Wardecka, a potem jeszcze więcej klasyki rocka. Także nigdzie nie znikajcie, bądźcie cały czas z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 w waszych głośnikach zagoszczą Fleetwood Mac, Toto i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
4: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
2: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
5: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
6: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
2: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
7: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
2: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
8: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
9: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
8: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
2: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozło w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
0: Pogoda.
2: Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Ależ tego genialnie się słucha tym późnym już popołudniem we wtorek razem z Rock Radiem, to Toto i Afryka, a teraz pora zajrzeć do naszego rokowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1978. To właśnie wtedy w Rybnicy Leśnej odbył się pierwszy bieg gwarków. We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos na pokładzie rakiety Sojuz 30, a tygrysy oficjalnie stały się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. I właśnie 5 maja 1978 roku, a więc równo 48 lat temu, w Łodzi urodził się Piotr Rogucki.

0: Największą rozpoznawalność przyniosło mu pełnienie funkcji wokalisty w Komie, z którą zyskał sobie ogromną rzeszę fanów mocniejszego grania. Dał się też poznać jako ciekawy i ambitny twórca solowy. Działał też w duecie Karaś Rogucki, gdzie eksplorował bardziej elektroniczne niż gitarowe brzmienia.
1: Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście, że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy.
0: Piotr Rogucki sceniczną karierę rozpoczął od występów na przeglądach i festiwalach, gdzie śpiewał piosenki swojego autorstwa. Zresztą z powodzeniem, bo wiele z nich wygrywał albo zajmował na nich drugie miejsce, jak podczas 30. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, gdzie wystąpił z Komą.
2: Pada i wieje drugi tydzień z rzędu i mogłoby wcale nie przestać.
0: Rogucki w międzyczasie rozpoczął naukę w szkole teatralnej w Krakowie, a na deskach teatru zadebiutował jeszcze w czasie studiów. Był też jurorem w jednym z talent show, gdzie pokazał się jako wyrazisty i bezkompromisowy członek jury. Piotra Roguckiego wciąż zresztą można zobaczyć w filmach i serialach, żeby tylko wymienić Skrzydlate świnie, Znachora, Heweliusza czy Minutę ciszy. Za swoją działalność z Komą i solową w ubiegłym roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rock Radio Klasyka Rocka, idealne na to wtorkowe popołudnie, to Oasis i Wonderwall. Za chwilę usłyszycie między innymi Lady Punk czy Good Charlotte, a za kilka minut wyłaniamy dzisiaj rock and rollowca dnia, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Rock Radio. Klasyka rocka od Good Charlotte, czyli I Just Wanna Live. Kawałek mojej młodości, co tutaj dużo gadać. Natomiast teraz pora wyłonić rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dziś najbardziej niesamowitą historię z życia swojego lub swojego znajomego. Zgłaszacie takie historie pod numerem 22244066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. No to halo, słucham.
1: Cześć, tu Tomek. Historia miała miejsce 2 lata temu, podczas podróży na Woodstock, a w zasadzie już po dotarciu na Woodstock. Umówiłem się z kolegami, że jedziemy tam motocyklami. Jedna z wajch, czyli ta pięta od skrzyni biegów, odpadła mi po drodze. To jeszcze pal licho, bo byłem w stanie dojechać na samych palcach. Natomiast kiedy dojechaliśmy na miejsce, kiedy jeszcze odbierałem przepustkę do wioski motocyklowej, to jeszcze miałem przedni bieg, a potem przejechałem 50 metrów i okazało się, że już tej wajchy do biegów nie mam. Więc byłem na środku pola woodstockowego, ubrany w motocykl, który jest niesprawny, jakieś 500 km od domu. Wyszliśmy z chłopakami poszukać, może gdzieś tam po drodze wpadło, ale trawa wysoka była na tym polu namiotowym, więc nie znaleźliśmy, nie przejmowaliśmy się tym za bardzo, także puszka, psyt i poszło swoje. No ale następnego dnia zastanawiałem się, jak ja wrócę w niedzielę, jak ja się tu wydostanę, motocykl po prostu nie ma jak pojechać dalej. Więc, mimo tego, że na Woodstocku internet jest fatalny, kto był, ten wie, udało mi się zamówić części z Krakowa na Pomorze. W czwartek po południu, bo pojechałem w środę na szczęście. I w piątek doszły i paczkomat, i całe szczęście, że koledzy na polu motocyklowym byli przewidujący, mieli klucze, więc chciałbym powiedzieć, że rock and roll to nie rurki z kremem. Naprawić motocykl można nawet na środku pola woodstockowego.
2: Andrzeju, nie denerwuj się.
3: Jak mam się nie denerwować?
2: Zaraz wyklepiemy.
4: Rock and rollowiec dnia w Rock Radio.

The Knack i My Sharona. Jest rok radio, jest klasyka rocka rodem z końcówki lat 70. No i w tej dekadzie jeszcze sobie pozostaniemy na chwilę, no bo za chwilę usłyszycie jeden z najlepszych numerów Foreigner właśnie z tamtej dekady, ale będziemy też sięgać pamięcią do lat 60. na przykład razem z The Animals. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: drodze.
1: Dziś dość ciepło w większości regionów. Jutro nieco większe różnice w temperaturze, bo od 10 stopni w północnej Polsce, w centrum około 20 do 27 na Podkarpaciu. I jutro nieco więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i burze mogą zaskoczyć kierowców w wielu regionach. Dziś, jeśli zagrzmi, to przede wszystkim od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury.
0: Klasyka rocka.

0: No przy takiej klasyce rocka nawet najcięższy dzień w robocie staje się nagle leciutki jak piórko, a stanie w korkach to czysta przyjemność. To Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę już będzie 18, więc jak zawsze o tej porze będziemy sprawdzać, co w trawie piszczy. Czyli mówiąc krótko, pojawią się newsy, które przygotuje nam Marcin Krzemiński. Także nigdzie nie znikajcie, bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński, po 18 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Iron Maiden z pierwszej połowy lat 80., ale wcześniej sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
3: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
4: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
3: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
2: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
5: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Pęcena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
2: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
6: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
2: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
0: Radio.
7: Przemysław Pozowski zaprasza. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. Kostiuk przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku.
0: Pogoda.
2: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Corey, All Right Now. Jest Rock Radio i jest legendarna klasyka rocka podczas tego wczesnego wieczoru we wtorek razem z Rock Radiem. Natomiast ja wam teraz zdradzę, kto dziś będzie niezłym gościem Rock Radia. Otóż Kuba Kaleta po 22 porozmawia z Piotrem Cugowskim i panowie porozmawiają o jego drugiej solowej płycie, czyli Siódme Życie, która ma się ukazać jesienią. Piotr opowie też, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, o reality show, w którym udział żałuje i dlaczego, i jakie długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy dzisiaj. No coś czuję, że to będzie arcyciekawa rozmowa po przeróżnych rejonach. Zresztą jak zwykle w audycji Niezły Gość to dziś po godzinie 22. Serdecznie zapraszam w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też nigdzie nie znikajcie. Edwin Collins, A Girl Like You teraz w Rock Radio.

Myślę, że ten kawałek nigdy mi się nie znudzi i mam nadzieję, że wam też, bo to piękna, legendarna klasyka rocka Deep Purple i Soldier of Fortune z roku 74. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No a jeżeli chodzi o też gości, których nie da się przestać słuchać, no to Guns N' Roses rozpoczęli już swój koncertowy rok 2026. No i znamy już setlistę z pierwszego występu w Stanach Zjednoczonych. Było aż 28 utworów. Między innymi oczywiście z takich płyt jak Appetite for Destruction czy Use Your Illusion, ale też pojawiły się nowsze single, takie jak Atlas czy Nothing. No i warto przypomnieć, że grupa dotrze do nas na aż dwa koncerty, 4 i 6 czerwca w Pre-Zero Arenie w Gliwicach. No i ciekaw jestem, czy ta setlista po pierwsze będzie taka sama, a po drugie, czy będzie też oczywiście aż tyle kawałków. No, liczymy na to, że show będzie jak najdłuższe i jak największych rozmiarów. Natomiast teraz posłuchamy sobie w Rock Radio brzmienia lat 90. od Spin Doctors, Two Princes.

Zamiast Józka miał być tutaj Wojtek, no ale ze względów bezpieczeństwa w latach 80. trzeba było jednak użyć czegoś, co inaczej się będzie trochę kojarzyło. To Bajm i Józek nie daruje ci tej nocy. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka pod ten wtorkowy wieczór, a za chwilę usłyszycie u nas między innymi Saxon czy Aerosmith, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia na swoich smartfonach.

0: trójce.
1: Możliwe wciąż utrudnienia i kierowanie ruchem przez policję po śmiertelnym wypadku na Krajowej 67 w krzyżówkach na Kujawach. Zderzyły się tam osobówka i motorower. Jedna osoba nie żyje. Bez poszkodowanych na szczęście na dolnośląskiej S8C, gdzie niedaleko węzła Szczodrów ciężarówka wpadła do rowu. Ruch w stronę Wrocławia tylko lewym pasem.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rok Radio Klasyka Polskiego Rocka od Edyty Bartosiewicz. No i właśnie, zegar tyka, czas umyka, bo już za chwilę będzie 19. Jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy. Je przygotował dla nas Marcin Krzemiński. A po 19 po newsach ruszamy dalej z klasyką rocka, więc pozostańcie z nami i miejcie cały czas na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 19:00 pod ten wtorkowy wieczór zapuścimy sobie jeszcze numery Slade, Mysłowic i wielu innych, tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16:00 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
3: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
5: W sumie widzę, że humory macie.
6: No, a co mam płakać?
4: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
2: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
7: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
2: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
0: Sport w Rock Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie zagrają oto Arsenal i Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie padł remis 1-1. Początek meczu na Emirates o 21:00. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej Ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy.
2: Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Bysłowic, długość dźwięku samotności jest, rock radio jest klasyka polskiego rocka, natomiast teraz pora spotkać się z legendą polskiego rocka i heavy metalu, czyli z Wojciechem Hoffmanem, gitarzystą Turbo.
1: Aha, i na końcu jeszcze w teatrze gram. Jestem aktorem.
0: Wprawdzie
1: to jest, tak, to jest wprawdzie teatr amatorski, aż teatr, ale przecudny teatr. I tam gram w takiej komedii dyrektora, który zwalnia trzy podstarzałe aktorki. I to się nazywa Seks, Zioło i Stara Szafa. Polecam.
0: Super nazwa, w ogóle dla rock'n'rollowca genialna.
1: Komedia jest niewyobrażalna. Ja leżę na scenie, bo leżę, taką mam rolę, ale oczywiście też mówię ten. I te kobiety nade mną stoją i się pastwią, a ja nie mogę się ruszyć, bo gram trupa przez moment. I mi tak łzy lecą, wiesz, tutaj, bo po prostu niesamowite, wiesz, tam te historie opowiadają. A jak jest fajna publiczność, to jeszcze dodają sobie, wiesz, różne teksty, także trudno opanować śmiech. No także, tak, tych zajęć jest sporo.
0: A jeśli chcielibyście sobie odświeżyć moją rozmowę z Wojciechem Hoffmanem, którą nagrałem na potrzeby audycji Niezły Gość, to możecie ją znaleźć na stronie rockradio.pl w zakładce z podcastami. Gorąco zachęcam do tego, żeby sobie odświeżyć te i inne rozmowy. A my teraz w Rock Radio wracamy właśnie do źródeł heavy metalu Black Sabbath i Sabbath Bloody Sabbath.

0: ależ to jest nieśmiertelna klasyka rocka. A jak usłyszałem ten kawałek w serialu Stranger Things, to naprawdę bardzo się ucieszyłem. I zresztą tak miał chyba cały świat. The Clash i Should I Stay or Should I Go? Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast my na pewno też się ucieszymy już za chwilę, kiedy usłyszymy jeden z największych klasyków od Lombardu. Także pamiętajcie, by zostać z rock radiem i nie wyłączać aplikacji rock radia.
1: Rock radio. Klasyka.

W Rock Radiu Santana z Robem Thomasem, czyli Smooth z końcówki lat 90. Ależ to jest gorąca klasyka rocka. No, tego się genialnie słucha. Tak jak świetnie się słucha kawałków na przykład Republiki, T-Rex, Dorsów, Led Zeppelin, Foo Fighters, Bruce'a, Springsteena i nie tylko. A ich numery możecie wybierać właśnie w ramach kolejnego notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia. Mam tu na myśli notowanie numer 199. To już prawie 200 waszej ulubionej listy przebojów. Oczywiście tych artystów i kawałków jest znacznie więcej, warto sobie sprawdzić, ale możecie też wysyłać nam swoje propozycje numerów, które sami chcielibyście zobaczyć najpierw podczas takiego głosowania, a później usłyszeć w finałowej dziesiątce. To wszystko jest możliwe, szczegóły znajdziecie na stronie rockradio.pl, a w Rock Radio teraz zagramy Genesis, Jesus He Knows Me.

Genialna klasyka rocka podszyta bluesem, muzyką świata i nie tylko, The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, końcówka lat 60. w Rock Radio. A my za chwilę przeniesiemy się do początku lat 80. i Stevie Nicks, czyli jedna z wokalistek Fleetwood Mac, przypomni nam swój utwór z działalności solowej, a ten kawałek inspirowany był podobno dwoma śmierciami jej wujka, a także Johna Lennona. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a wszystko usłyszycie.

0: przynajmniej połowę refrenu jesteśmy zawsze w stanie zaśpiewać. To jest genialny kawałek Eagles, czyli Hotel California, a już za chwilę będzie 20, więc jak zawsze o tej porze trzeba będzie sprawdzić, co tam dzieje się w kraju i na świecie. O tym opowie nam Marcin Krzemiński już za kilka minut, a potem usłyszycie między innymi oddział zamknięty The Doors czy No Doubt, także bądźcie z nami i pamiętajcie, by mieć włączoną cały czas aplikację Rock Radia na swoich smartfonach.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to czas na mnie. Rysiek Brzeziński, wielkie dzięki za dziś. Teraz jeszcze pora na newsy.
2: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
3: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
2: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
4: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
5: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
6: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
4: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
7: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
4: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
8: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
9: I feel the energy.
8: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego.
9: It's something amazing going to happen.
8: Początek meczu na Emirates o 21:00.
2: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Pogoda.
2: Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, Piotrek Cugowski z tej strony.
2: W latach 90. ja pamiętam to jako dziecko, mówiło się, że to, co zabija przemysł muzyczny, to jest piractwo. A co twoim zdaniem obecnie zabija ten przemysł muzyczny?
1: To jest w dalszym ciągu piractwo. Mam wrażenie, że wywołało ten efekt, który poniekąd wywołało ten efekt, który mamy dziś. Czyli to, że nie wiem, mamy te platformy streamingowe, które oczywiście no, one są dzisiaj podstawowym narzędziem słuchacza, czy Spotify, czy Tidal, który przynajmniej no, ja używam tej drugiej platformy, bo ma jakość bezstratną, teoretycznie, ale to teoretycznie. Sam muszę z tego korzystać. Niestety, bo no też jeżdżąc autem, dzisiaj nie ma odtwarzaczy CD w autach. Ja jeszcze mam takie jedno auto z epoki, gdzie jeszcze mam, no ale powoli przesiadamy się też w te pojazdy, które nie mają tych odtwarzaczy, a słuchać muzyki chcę, a że żyję głównie w samochodzie, więc to tak wygląda. I mam takie wrażenie, że i my też jako muzycy, to taki efekt gotującej się żaby, że najpierw były to ruchy bardzo nerwowe a z czasem, no po prostu, no co zrobisz, no? Nie da się cofnąć czasu, zatrzymać czegoś, co po prostu idzie, co wyznaczają czy firmy fonograficzne, czy jak to jest, że w dalszym ciągu prawo nie nadąża za tantiemami, jeśli chodzi o streaming. I to piractwo takie z lat 90. ono zapoczątkowało ten proces, no bo dzisiaj z tak zwanej fonografii ze sprzedaży płyt. Płyta jest dzisiaj tylko i wyłącznie po to, żeby móc grać koncerty z czymś nowym, po nic innego. Oczywiście są twórcy cyfrowi czy internetowi, którzy oprócz tego, że nagrają jakąś tam piosenkę, nie wiem, zajmują się tym, robią różne wydarzenia, eventy i to jakby jest dzisiaj, ci młodzi ludzie tworzą takie konglomeraty zdarzeń, że ta muzyka jest jakimś tylko tam dodatkiem i oni generują głównie, no to, bo to jest domena młodych, ten streaming cały i social media. Oni generują oczywiście jakieś gigantyczne wyświetlenia i klikalność, ale co innego jest startować i być debiutantem, a co innego jest być no, 25 lat do 30 na rynku i dalej robić to samo, więc no tak, na pewno piractwo przyczyniło się do tego stanu rzeczy, który mamy dziś fonograficznie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o albumie Raz się żyje zespołu Advent. Raz się żyje pochodzi z 2013 roku i ten album zaproponował nam Zbyszek w komentarzu na Facebooku.
1: Chcesz sylwetkę zespołu przedstawić?
2: Jasne.
1: No to
2: jak najbardziej. Sylwetka zespołu Advent. Zespół Advent to kwintet z Kędzierzyna Koźla, grający muzykę punkową.
1: Nawet hardcore punkową.
2: Hardcore punkową, tak.
1: Nie mylić z softcore punkową. No i oni moim zdaniem brzmią trochę jak Deserter.
2: Ciekawe,
1: no,
2: fajne.
1: No.
2: Trafne.
1: No.
2: Zespół działał w latach 90-95 i później od 2004 roku.
1: Przerwa w działalności Adwentu była spowodowana dwiema tragediami, które się wydarzyły w szeregach tego zespołu. Chodzi o śmierć perkusisty Marka Kaletę oraz śmierć basisty Andrzeja Kalinowskiego. Muzycy zmarli, jak czytamy, w podobnych okolicznościach, natomiast nie wiemy, jakie to dokładnie były okoliczności.

0: ale możemy się tylko domyślać.
1: Zespół Advent ma na swoim koncie 3 płyty.
0: Studyjne.
1: Tak.
0: I jeden
1: bootleg.
0: Tak.
1: Za to płyta Raz się żyje to jest druga płyta zespołu.
0: W dwóch numerach na tym krążku gościnnie zaśpiewała Anna Zajdel, którą możemy kojarzyć z takich zespołów jak Delicje, El Banda i Santa Irena. No i w ramach kolejnej ciekawostki dodajmy, że na płycie Raz się żyje znalazł się także kawałek Wojaczek. Gdzie moje ręki prawe? Ten tytuł absolutnie nie jest przypadkowy, dlatego że jego tekst jest tak naprawdę wierszem tego właśnie poety Rafała Wojaczka, wierszem o tytule Ballada bezbożna. W ogóle Rafał Wojaczek to był takim punkowcem lat 60. Białe kruki klasyki rocka.

Radio.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, Piotrek Cugowski z tej strony.
2: Jaki jest największy błąd, jaki popełniłeś w swojej karierze? Gdybyś miał coś naprawić na przykład, to czy...
1: Udział
2: to
1: w programie Bar kiedyś, 20 lat temu, ale no. Błąd... Ja się zorientowałem bardzo szybko, że to był błąd. Niemniej ten udział mojego brata i mój był, oczywiście to jeśli chodzi o produkcję, o ludzi, profesjonalnie, miło, nie w tym rzecz, tylko jakby formuła była dla mnie absolutnie nie do zniesienia. To jest coś, w ogóle tak było mi do obcego, że... Ale takie to były czasy, że te programy zyskiwały popularność i my gdzieś sobie wymyśliliśmy, że przy tej okazji właśnie będziemy promować, bo tam się grało koncerty, występy tak. I tak dalej, że ma to szansę gdzieś szerzej się ponieść, no więc już okej, damy się tam zamknąć w tym domu, ale będziemy grali koncerty i wydamy płytę, singiel, wówczas Szara Twarz z teledyskiem kręconym też we Wrocławiu. I to też, że tak powiem, aspekt muzyczny mnie tam zaprowadził, ale nigdy w życiu bym tego nie powtórzył.
2: Ale to wspominasz jakoś traumatycznie swój
1: udział? Nie traumatycznie, tylko kompletnie nie... Znaczy ja mówię, no są ludzie, którzy lubią w ten sposób, no. Zresztą dzisiaj i tak wszędzie są kamery, więc wtedy to było coś nowego, że są kamery wszędzie. Dzisiaj mamy kamery wszędzie, no, na ulicach, także mamy tego tak zwanego Big Brothera, czy chcemy, czy nie.
2: No ja fenomen baru się załapałem mniej, dlatego że ja oglądałem głównie Big Brothera. I
1: no
2: to
1: tak,
2: jeszcze,
1: no to bo no. Big Brother to robił TVN, zdaje się, a bar robił Polsat i oni jakoś tak między sobą
2: rywalizowali. Tak, no zresztą to nie był też jedyny reality show, bo jeszcze były Dwa Światy na przykład. Łysi i blondynki.
1: Nie, to już później.
2: No dobra,
1: ale nigdy bym tego nie powtórzył.
2: Okay.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Rock Radia jest taki skład osobowy: Kuba Kaleta, czyli ja, oraz Piotr Cugowski. Cześć.
2: Czyli ja, witam wszystkich.
1: Muzyk też rockowy.
2: I słuchaczy, tak.
1: Piotrze, słuchaj, ja tu cię nie będę pytał, wiesz, skąd nazwa zespołu i tak dalej. Bo na takie pytanie to już pewnie odpowiadałeś nieraz, tak? I jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
2: No, prawda? To też.
1: To są takie ulubione, no nie? No, ani czy odszedłeś z zespołu WW?
2: Też był.
1: No, to jest klasyka.
2: No to widzę, że dobrze zrobiłeś, że tak, rozeznanie.
1: Tak, tak. Dlatego, że chciałem pogadać z tobą o singlach, które wypuszczasz no, na przestrzeni ostatnich dwóch lat w zasadzie.
2: Nawet trzech.
1: No, a nawet trzech, masz rację faktycznie. Dlatego, że tak, masz na swoim koncie jedną płytę solową i wielkimi krokami zbliża się premiera właśnie jej następczyni.
2: Zgadza się.
1: O której to sobie następczyni porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy w ogóle od tak zwanej odwrotnej chronologii, dlatego, że jak na ten moment ukazało się pięć singli, pięć piosenek, które promują właśnie, zapowiadają twoją drugą płytę studyjną, ja bym chciał parę słów o każdym z tych utworów powiedzieć, a później przejdziemy sobie do takich tak zwanych tematów ogólnych. 17 kwietnia ukazał się singiel zatytułowany Siódme życie. Autorem muzyki jesteś ty. Słowa do tego numeru napisał Wojciech Byrski i ja sobie oczywiście tych wszystkich utworów słuchałem na twoim kanale na YouTubie i każdy z tych utworów ma w opisie kilka takich słów, które nas trochę wprowadzają w klimat właśnie muzyczny i tekstowy.
2: Tak po staremu.
1: Tak. No muszę przyznać, że te opisy są bardzo takie trafne, dlatego że piosenka Siódme życie jest, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, taka bardzo epicka, filmowa. Ja bym powiedział, że wręcz taka jest trochę taka festiwalowa.
2: Czy ja wiem, no, za produkcję muzyczną utworu odpowiedzialne są trzy osoby, bo ten utwór zmieniał się, że tak powiem, z biegiem czasu. Pierwszą wersję, jakby część z tych rzeczy jest pod ręki Wojtka Olszaka. Później trafiło to w ręce Łukasza Damrycha, a finalnie spiął to wszystko do kupy Marcin Trajanowicz. Więc ten utwór miał swoją niełatwą drogę i każdy od siebie coś dawał. A tak się stało dlatego, bo też pomysł na płytę zmieniał się przez to, że czekam na nią długo i to nie do końca jest też spowodowane jakby moją winą. Po prostu czekałem na dogodny moment po pandemii, która zmieniła kompletnie realia wydawnicze, fonograficzne. Szukałem wytwórni, która oprócz streamingu, który jest wszechobecny, też pozwoli na wydrukowanie płyty CD analogowej. Na tym mi najbardziej zależało, no bo to jest taki już dzisiaj, no może starsi mają odtwarzacze, prawda? Ja mam w dalszym ciągu i słucham, natomiast publiczność wychodząc z koncertu chce mieć suwenir po prostu, jakąś pamiątkę z koncertu i to dlatego.
1: Czyli ta płyta wydana na fizycznym nośniku będzie nie tyle do słuchania, tylko bardziej do postawienia na półce?
2: Nie, no będzie do słuchania, pewnie, że tak, natomiast no dzisiaj wiadomo, że wszystko głównie trafia do streamingu, więc, ale życzyłbym sobie, żeby była do słuchania. Płyty w tej chwili w największej ilości sprzedają się po prostu po koncertach, tak jak było kiedyś.
1: To powiem ci, że to co ty mówisz, to też się pokrywa z tym, co mówią twoi koledzy po fachu, z którymi ostatnio rozmawiałem, bo i rozmawiałem z Darkiem Malejonkiem, i rozmawiałem ze Stefanem Machelem i z Olejem, z odpowiednio z TSA i Proletariatu, a obecnie z zespołu Kosmici. A, no i też ze Spiętym rozmawiałem, no i oni wszyscy właśnie mówili, że no teraz wydanie albumu na nośniku fizycznym to jest, znaczy ten album wydany na fizycznym nośniku to jest to właśnie, tak jak trafnie powiedziałeś, taki suwenir bardziej. Taka pamiątka, dlatego że i tak słuchacze słuchają muzyki w serwisach streamingowych.
2: Tak, ale to też dzieje się przez postęp, znaczy przez zmianę technologii, która nas otacza, która niestety też... O Jezu, no to jest w ogóle na inne spotkanie rozmowa, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj no, muzyka przestała być aż tak istotna dla ludzi, jak była kiedyś. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może właśnie dlatego, że są twórcy internetowi, którzy po prostu, no, nie wiem, czy do końca powinni nagrywać piosenki, a nagrywają. Jest tych miesięcznie, tygodniowo, jest tych premier cały zalew po prostu. I dla ludzi po prostu ta muzyka powszednieje, ale nie dla mnie i nie dla ludzi, którzy interesują się koncertami, przychodzą, więc dlatego no, dłuższy czas trwało to, zanim znajdę
1: Mnie się wydaje, że ta klęska urodzaju dotyczy nie tylko muzyki, ale w ogóle tekstów, w ogóle, kultury wszystkich, ogóle, bo mówimy i o filmach, i o serialach, i o książkach.
2: Zgadza się.
1: No.
2: Wszystko, co to jest tak z przekorą ludzką, że w momencie, kiedy mamy, no to mówię o sobie, no, że w momencie, kiedy mamy dostęp do czegoś nieograniczony, to tak naprawdę przestaje nas to interesować. To jest przekora ludzka i tak się stało z muzyką też.
1: No ale z drugiej strony ci, którzy, wydaje mi się, że jakość powinna się bronić sama, tak? Że ci artyści, którzy, ci twórcy...
2: Ten ostatni bastion, czyli jakość musi być i to sobie obiecałem, że... No to jest pasja moja, nie wyobrażam sobie robić cokolwiek innego. Ale są koncerty i to chwała Bogu, że są koncerty i mam takie wrażenie, że w ogóle cały tak zwany mainstream idzie swoim torem, a zespoły czy muzycy, którzy grają ciut inaczej niż mainstream, idzie kompletnie swoim torem. I niekoniecznie ci, którzy są w mainstreamie, mają publiczność wierną, prawda? Czyli to się dzieje z latami, po prostu tą publiczność jakoś trzeba sobie nie wychować, bo to brzydkie słowo, ale ją zebrać.
1: No, teraz już się nie używa chyba tego określenia middle of the road music, muzyka środka.
2: No nie.
1: Ale no to jej właśnie taką właściwością było to, że muzyka środka nie miała wiernych słuchaczy, bo trendy się zmieniały i wraz z tymi trendami...
2: Tak, tak, zgadza się, wiesz, oczywiście muzyka pop tak zwana, czyli muzyka pop to jest nic innego jak muzyka popularna, która staje się popularną. I to nie jest wcale typ produkcji muzycznej, uważam, tylko po prostu są to takie momenty w życiu muzyka, gdzie staje się rozpoznawalny i wtedy jest napływ publiczności, ale później wiadomo, że jeżeli ta sinusoida zmienia się i już dany artysta, nie wiem, czy muzyk przechodzi jakby już w lata swojej działalności, to zostają z nim najwierniejsi słuchacze. Ale z każdą płytą, z każdą aktywnością tych ludzi przybywa. I tak jest do dzisiaj, w przyszłym roku obchodzę 30-lecie działalności muzycznej, co mi się w ogóle nie mieści w głowie kompletnie, ale taka jest prawda. I chwała Bogu jest okej.
1: Powiedziałeś przed chwilą o muzycznym mainstreamie. Czy ty się czujesz częścią tego mainstreamu?
2: Na pewno był czas, kiedy z braćmi, kiedy no, my długo, długo przebijaliśmy się i wykonaliśmy pracę od podstaw i oddolną pracę. Nie szliśmy nigdy na skróty, przez wzgląd oczywiście na tatę. Chcieliśmy zawsze po swojemu to zrobić. Długo nam zajęło, zanim trafiliśmy do szerszej publiczności. I takim przełomem był no, 2000, jeśli chodzi o stacje radiowe, to był 2008 rok z utworem Za szkłem, zdaje się. I później dopiero w 2011-2012 te drzwi się otworzyły. No i wtedy można było powiedzieć, że tak, no, jesteśmy w tym ścisłym mainstreamie, ale graliśmy swoje, więc nie było w tym nic nieuczciwego ani odstępnego. I już, czy dzisiaj jestem w mainstreamie? Trudno mi powiedzieć. No robię swoje rzeczy, nadal gram koncerty i to jest dla mnie najistotniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do twojego najnowszego utworu, czyli do piosenki Siódme życie. Zwróciłem uwagę na to, że to jest oczywiście utwór, który jest bardzo ciekawie zaaranżowany, ale jest to aranż taki, to nie jest taka podręcznikowa definicja muzyki rockowej.
2: No nie, no ja wiem o co ci chodzi. Te utwory, które pokazałem do tej pory, czyli Latarnik, Cisza przed burzą, tu będzie bal, który w ogóle woltą w inną stronę, ale to za chwilę, Niedorośli i teraz Siódme życie. Można powiedzieć, że ta część jest częścią lżejszą, a absolutnie też nie mam żadnego zamiaru odżegnywać się od korzeni, z których pochodzę. I ta druga część płyty będzie właśnie takim, no, ukłonem w kierunku korzeni.
1: Czyli najmocniejsze momenty twojej drugiej płyty będą, będą na płycie.
2: Zdecydowanie, tak. I zapraszam na koncerty, bo gramy to na koncertach prawie wszystko.
1: No to w takim razie cofamy się do marca, do 6 marca konkretnie, kiedy to ukazał się twój singiel Niedorośli. Autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz, tak. A za słowa odpowiada Katarzyna Figaj. I tutaj mamy do czynienia z taką power balladą, która jest, no, już tak bardziej tradycyjnie zaaranżowana, dlatego,
2: tak,
1: że mamy tutaj...
2: bardzo tradycyjnie i zależało nam bardzo na takim oszczędnym aranżu po to, żeby też nie zaburzać przekazu tekstu.
1: Natomiast największe chyba kontrowersje budzi właśnie wspomniany przez ciebie singiel Tu będzie bal, który to ukazał się no niemal rok temu, bo w czerwcu ubiegłego roku. I tutaj autorami muzyki ponownie jesteście, to znaczy jesteś ty i Jarosław tak. Hilkiewicz. Słowa napisał Aleksander Różanek. To jest taki imprezowy kawałek.
2: Imprezowy kawałek, w ogóle on też każdy utwór powstaje w postaci demos z gitarą i z wokalem. Tak komponuję sam, tak komponujemy też z Jarkiem od wielu, wielu lat i ten utwór był od początku inny. W fazie już demo. W ogóle on się różnił, ale powiedziałem, że czemu nie? Dlaczego mam tego nie zrobić? I tak się stało później, że nagrywając ten utwór Wojtek Karel, mój basista, zaproponowałem, czy nie zachciałby, jako że wtedy był wówczas, szlifował swoją grę na kontrabasie po to, żeby też rozszerzyć swoje instrumentarium, a w ogóle kontrabas to jest kompletnie inna bajka niż gitara basowa, ale to akurat jest nie o tym teraz mówię. I zagrał linię basu na kontrabasie do tego numeru i on kompletnie zmienił swój charakter i postanowiliśmy pójść właśnie za tym pomysłem na kontrabasie i taki efekt finalny wyszedł.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski. Właśnie omawiamy jego single, które zwiastują jego drugą solową płytę studyjną. Już za chwilę omówimy dwa najstarsze, a później porozmawiamy sobie nieco więcej na temat tej zbliżającej się premiery płyty.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Piotr Cugowski. W kwietniu ukazał się najnowszy piąty singiel Siódme życie, promujący na razie jeszcze nie wydaną drugą płytę solową Piotrka. My już omówiliśmy ten utwór oraz dwa inne, które się ukazywały na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zajmijmy się teraz niemal najstarszym numerem, który to właśnie nie znalazł się jeszcze póki co na żadnej płycie twojej studyjnej. Mam tutaj na myśli utwór Cisza przed burzą, który miał swoją premierę w maju 2024 roku, czyli dwa lata temu.
2: Tak.
1: I po raz kolejny autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz. Za słowa odpowiada Wojciech Byrski. I to jest piosenka, z którą wystąpiłeś na festiwalu w Opolu.
2: Tak.
1: I jest to, gdybym miał ustawić w rankingu te pięć piosenek, które do tej pory zaprezentowałeś, to byłaby chyba moja ulubiona.
2: No miło mi w takim razie.
1: Ale moje zdanie nie ma tutaj żadnego znaczenia, to po prostu mówię ci jako słuchacz.
2: No, miło mi.
1: No.
2: Coś innego też, to każda z tych piosenek, znaczy oprócz Latarnika i Niedorosłych, no bo to są utwory, które mają ten tak zwany power balladowy wymiar. Więc one jakby są w tym wspólnym mianowniku, ale każda z tych piosenek, również Cisza przed burzą, jest czymś niecodziennym, jeśli chodzi o produkcję tego, co robię, tego, co robiłem. I no faktycznie mieliśmy okazję wystąpić podczas premier opolskich i gramy ten utwór. Tylko śpiewają głównie kobiety, bo tam jest za wysoki falset. Faceci się wstydzą.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego pierwszego, czyli najstarszego singla, który zapowiada twoją drugą płytę. To jest
2: Latarnik,
1: tak, wydany w listopadzie 2023 roku. Muzykę napisałeś ty, słowa tak. Wojciech Byrski. To jest, tak jak wspomniałeś, to jest taka rasowa, rockowa ballada.
2: No, tak.
1: No i warto też zwrócić uwagę na to, że w teledysku wzięli udział uczestnicy programu Zrujnowani Odbudowani.
2: Zgadza się. No to w ogóle dzieło przypadku jest. Ten teledysk to właśnie ci uczestnicy, a nie inni. Utwór Latarnik to utwór, który przeleżał w wersji demo kilkanaście lat ładnych w szufladzie. I on zawsze mi chodził po głowie. Jakoś tak przypominał, ta melodia chodziła za mną, ale nigdy nie było dogodnego momentu. I w końcu powiedziałem, że przyszedł na to czas. I zależało mi bardzo, żeby też i właśnie obrazkowo było to wymowne. I cieszę się, że ten utwór w końcu zrealizowałem.
1: O tym nie wspomniałeś, ale ja o tym wspomnę, że w 2019 roku ukazała się twoja poprzednia debiutancka płyta, czyli 40, która to pokryła się złotem u nas w kraju. Wiemy już, że te wszystkie pięć singli znajdzie się na twojej drugiej płycie, że ona się ukaże jesienią. Po prostu jesienią, tak?
2: Wiesz co, dokładnie nie, ale na pewno ona... To jest dzisiaj tak, że... To jest gotowa generalnie od roku czasu, ona jest gotowa. I teraz to jest kwestia tego, jaki termin będzie najbardziej dogodny, ale przez to, że mamy właśnie zmianę w ogóle tak zwanej polityki wydawniczej, dzisiaj płyta kończy cały etap promocyjny. Tak to jest, że najpierw ukazują się piosenki, wydanie płyty w zasadzie kończy całe to zamieszanie, więc... A chciałbym jeszcze pokazać dwa utwory. Jeśli zdążę do jesieni, na pewno jeszcze jeden będę chciał pokazać, który jest w ogóle w wersji dwujęzykowej. Tego utworu nie graliśmy jeszcze ani na koncercie i nigdzie nie był zagrany. Jest w wersji dwujęzykowej i bardzo bym sobie życzył, żeby gdzieś się mógł ukazać. Za wersję angielską odpowiedzialny jest tekstowo Dag Pinnick, także to coś, myślę, fajnego.
1: Czyli do momentu premiery płyty poznamy...
2: Na pewno jeden, a chciałbym dwa.
1: A biorąc pod uwagę, że na płycie będzie 10 utworów...
2: 11.
1: A 11, to poznamy ponad połowę zawartości płyty.
2: Zgadza się.
1: I powiedziałeś o tym, że to, co nie zostanie wydane na singlu, znaczy to, co nie zostanie ujawnione, ta muzyka, ona będzie zdecydowanie cięższa.
2: Znaczy, gramy też utwór Syzy, w którym gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie, bo to jest taki mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
1: Natomiast już teraz można powiedzieć na podstawie właśnie tych wydanych singli, że to będzie płyta, mimo tego, że osadzona gdzieś tam w tej takiej rockowej stylistyce.
2: Lżejsza na pewno.
1: Ale że będzie też różnorodna.
2: Różnorodna, tak. To tak. Natomiast w ogóle teraz mówienie o wydaniu płyty trochę, no nie tyle mija się z celem, to się nigdy nie mija z celem. Natomiast na pewno teraz będę po wydaniu płyty, oczywiście będzie w przyszłym roku jubileusz, będą wszystkie te utwory grane, stare też, ale mam ochotę już po jednym utworze podchodzić po prostu do jednego utworu pojedynczo, już na razie nie myśląc o całej płycie, tylko o tym, żeby wydawać absolutnie różne kolory muzyczne, takie jakie uważam, takie jakie chcę. I na pewno jednym z takich kolorów, z których się wywodzę, będzie coś naprawdę mocnego w przyszłym roku.
1: To mi trochę przypomina w ogóle sposób wydawania muzyki w latach 60.
2: Tak, dokładnie.
1: To gdzie tak, no, na początku...
2: Beatlesi to po prostu wywrócili wszystko do góry.
1: Tak, tak, tak. Ale przed Beatlesami to było tak, to tutaj dla młodszych słuchaczy to jest zabawne, bo ja jestem młodszy od ciebie i ja w ogóle tych czasów nie znam. Tak?
2: Ja też nie. No.
1: Ale to dużo o nich czytałem. O,
2: może właśnie.
1: No, to było tak, że wykonawcy, artyści wydawali po prostu single. Jak się zebrało więcej tych singli, to dogrywano tak zwane filery, czyli no, piosenki z, powiedzmy, z mniejszym potencjałem na przebój i składano z tego long play.
2: Dokładnie. To jest wszystko się, widzisz, czyli ten czas zatoczył
1: tak
2: koło. Ja bym sobie tylko, że niech on sobie zatacza koło, bo tak jest, to tak jest. No, co dekadę jest nawiązywanie do którejś dekady wcześniejszej. Teraz mamy nawiązanie właśnie do... Tylko ja bym sobie bardzo też życzył, żeby ta muzyka była też tak jak w większej ilości, taka jak wtedy.
1: Tak, ale z drugiej strony wiesz...
2: Jest kilka takich zespołów, które grają, nawiązują, czy

0: Na to, że wtedy nie było takiej dużej łatwości w rejestracji nagrań, to też mniej muzyki powstawało.
1: Mniej muzyki powstawało, ale też ci, którzy nie bardzo umieli, nie mieli takiego dostępu do studiów nagraniowych, bo to wszystko była jakaś naturalna selekcja po prostu. Jeżeli ktoś zawracał głowę, no to nie miał szansy takiej, prawda, bo po co? Dzisiaj jest trochę inaczej, bo mamy technologię, wszystko mamy w telefonie i każdy może, nie wiem, dzisiaj możemy coś nagrać, jutro puścić i tyle.
0: A, jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, która wytwórnia wyda twoją drugą płytę?
1: E-muzyka, wespół z Rockhouse Entertainment, czyli jakby to jest taki konglomerat, tandem.
0: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski, rozmawiamy o zbliżającej się premierze Wielkimi Krokami, to jest nie do końca gramatycznie, jego nie drugiej płyty studyjnej, której tytułu jeszcze nie wymieniliśmy.
1: Siódme życie.
0: Siódme życie.
1: Siódme życie, jak kot, który ma siedem żyć, jak siedem wydawnictw, które zdążyłem wydać w ciągu swojej drogi muzycznej. Był taki kiedyś serial Siedem życzeń, który super wspominam. Także siódemka, mam nadzieję, będzie szczęśliwa.
0: Było nawet jakiś czas temu, rozmawiałem z Wandą Kwietniewską, która nagrała
1: Marek Radu i tak, ta był muzyka. Odpowiedzialny za muzykę, zresztą mój sąsiad, przez płód serdecznie go pozdrawiam.
0: A już za chwilę z Piotrem porozmawiamy o koncertach trochę i trochę o wywiadach.
2: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Piotr Cugowski. Jesienią ukaże się druga płyta studyjna Piotra zatytułowana Siódme życie. Znamy już 5 piosenek, które ją promują, a poznamy jeszcze przynajmniej jedną przed jej premierą. I słuchacze, którzy brali udział w twoich koncertach, mogli się z tym repertuarem zapoznać premierowym.
2: No tak, jak co roku organizujemy, znaczy nie ja organizuję, ale mój management wespół z organizatorem koncertu. Gramy serię koncertów, trasę tak zwaną, co roku około 20 koncertów i staram się zawsze rozmaicać te występy po to, żeby ta część publiczności, która przychodzi co roku, nie miała wrażenia, że już była na czymś takim, prawda? Kwestia szacunku. I w tym roku wpadłem na taki pomysł, żeby zapoznać ludzi z tym materiałem obszerniej i w środku koncertu zrobiłem taki wyłom 7 utworów granych z płyty. Niemniej niektóre utwory, oczywiście te, które były wydane, no już były rozpoznawalne, ale było też część, które publiczność słyszała pierwszy raz. Ja o tym mówiłem zawsze na koncertach, że taka konstrukcja będzie tego koncertu. No i chwała Bogu, nie wychodzili w środku, a miałem pewne obawy przy pierwszych koncertach. No bo to wiesz, człowiek najlepiej się bawi przy tym, co zna.
1: Jak inżynier Mamoń.
2: Jak inżynier Mamoń.
1: No właśnie miałem zapytać ciebie o odbiór tego premierowego materiału na koncercie.
2: W skupieniu. Bardzo byłem zdziwiony, bo naprawdę publiczność, mam wspaniałą publiczność przez tyle lat i oni są ze mną, ja z nimi. Mamy do siebie wzajemne zaufanie i było skupienie, czyli ludzie naprawdę słuchali. Tak nieraz jak zerknąłem, to ktoś sobie odpływał tam z zamkniętymi oczami albo spał, nie wiem. Tego nie wiem, ale miałem wrażenie, że ludzie są skupieni.
1: Na początku kwietnia zagrałeś ostatni koncert w ramach trasy Próba Generalna. Mm-hmm. I co teraz? Chwilka na złapanie oddechu?
2: Teraz będzie kilka koncertów tak zwanych plenerowych, ale nie jest ich też za dużo, bo staram się jednak główny nacisk stawiać na koncerty biletowane, no bo to jest klucz sprawy. Było wiele, wiele, wiele lat koncertów tak zwanych plenerowych, mm-hmm, darmowych i to owszem, też okej, no bo to się gra dla publiczności, super. I dla nas jest to dobre, bo gramy i szlifujemy materiał, nie wiem, warsztatowo jest to dla nas i tak. Ale to ta publiczność właśnie, która kupuje bilety jakby, no to jest to, co udało ci się zrobić zawodowo, nie wiem, muzycznie w tym przypadku. Także będzie kilka oczywiście tych koncertów plenerowych, a z trasą, na którą dopiero siadamy powoli w przyszłym roku, na tak zwany jubileusz, ruszamy dopiero, myślę, od lutego 27.
1: I to będzie taka rasowa trasa promująca po prostu drugą płytę.
2: No tak. Będzie to trasa i promująca płytę, ale też podsumowująca to, co zrobiłem przez 30 lat. Myślę też o gościach. No, jest to takie przedsięwzięcie, które wymaga przemyślenia.
1: To teraz przeskoczmy sobie do tematu wywiadów, dlatego że na początku naszej rozmowy ja żartowałem, że nie zapytam cię, skąd nazwa zespołu i tak dalej, i tak dalej. No już trochę tych wywiadów udzieliłeś w swojej karierze. Powiedz mi, jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś podczas wywiadu?
2: Może nie najdziwniejsze, ale ja nie bardzo. Nie przepadam rozmawiać o życiu prywatnym, więc to jest jakby dla mnie, to są pytania, w których czuję się niekomfortowo. Dla mnie muzyka jest pasją, tym co kocham, ukochałem sobie i gdybym miał wybierać, to bym na pewno chciał, żeby takich pytań nie było, bo w dalszym ciągu uważam, że życie zawodowe, a życie prywatne to są dwa kompletnie inne światy. Znaczy może nie dwa kompletnie inne, ale nie mam żadnej ochoty zapraszać z całym szacunkiem czy kamer do swojego życia prywatnego, bo dlaczego?
1: No to ty się nie czujesz komfortowo odpowiadając na pytanie o życie prywatne, ja się nie czuję komfortowo zadając takie pytanie, więc ich po prostu nie zadaję.
2: No to widzisz, to masz ten komfort, że możesz o nie nie pytać, ale jest formuła pewna też innych wywiadów, gdzie takie pytania padają, ja nie do końca na nie odpowiadam.
1: A dlaczego? Dlatego, że no, też nie trzeba być jakimś wielkim myślicielem, żeby zauważyć, że no, te powiedzmy rolki na przykład z pytaniami stricte prywatnymi, one się klikają najlepiej.
2: No więc właśnie, tak było zawsze, no to tak zwana tabloidyzacja, nie wiem, czy tak można to nazwać. Ja nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, no bo to wszystko w przyrodzie jest potrzebne, ja to rozumiem, ja nie neguję tego. Natomiast w tej chwili mam takie wrażenie, że Nawet jeśli jest to właśnie muzyk, to im mniej mówi o muzyce, tym lepiej. Jakby, jak powie na przykład, co zjadł na śniadanie, albo co zrobił, w jakiej konsystencji rano, to jest bardziej właśnie klikalne. Przez to idzie cały rynek reklamowy i tak dalej. I to wszystko jest jak zamknięty, jak koło.
1: No gdyby ktoś w to nie klikał, to by takie właśnie materiały nie powstawały. Tak więc no możemy sami narzekać globalnie.
2: Ale my nie musimy
1: siebie
2: tego robić.
1: Na szczęście nie. No dobra, a powiedz mi, jaki jest największy błąd, jaki popełniłeś w swojej karierze? Gdybyś miał coś naprawić na przykład, to czy...
2: Udział
1: to
2: w programie Bar kiedyś, 20 lat temu, ale no, błąd... Ja się zorientowałem bardzo szybko, że to był błąd. Niemniej ten udział mojego brata i mój był, oczywiście to jeśli chodzi o produkcję, o ludzi, profesjonalnie, miło, nie w tym rzecz. Jakby formuła była dla mnie absolutnie nie do zniesienia. To jest coś, w ogóle tak było mi to obcego, że... Ale takie to były czasy, że te programy zyskiwały popularność i my gdzieś sobie wymyśliliśmy, że przy tej okazji właśnie będziemy promować, bo tam się grało koncerty, no, występy tak, i tak dalej, że ma to szansę gdzieś szerzej się ponieść, no więc już okej, damy się tam zamknąć w tym domu, ale będziemy grali koncerty i wydamy płytę, singiel, wówczas Szara Twarz z teledyskiem kręconym też we Wrocławiu. I to też, że tak powiem, aspekt muzyczny mnie tam zaprowadził, ale nigdy w życiu bym tego nie powtórzył.
1: Ale to wspominasz jakoś traumatycznie swój
2: udział? Nie traumatycznie, tylko kompletnie nie... Znaczy ja mówię, no są ludzie, którzy lubią ten sposób, no. Zresztą dzisiaj tak wszędzie są kamery, więc wtedy to było coś nowego, że są kamery wszędzie. A dzisiaj mamy kamery wszędzie, no, na ulicach. Także mamy tego tak zwanego Big Brothera, czy chcemy, czy nie.
1: No ja na fenomen baru się załapałem mniej, dlatego że ja oglądałem głównie Big Brothera.
2: No
1: i to
2: tak,
1: jeszcze,
2: no to bo Big Brother to robił TVN, zdaje się, a bar robił Polsat. I oni jakoś tak między sobą
1: rywalizowali. Tak, no zresztą to nie był też jedyny reality show, bo jeszcze były Dwa Światy na przykład. Łysi i blondynki.
2: Nie, to już później.
1: No dobra.
2: Ale nigdy bym tego nie powtórzył.
1: Okej. Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski. Już za chwilę porozmawiamy sobie o rynku muzycznym i o planach na przyszłość również.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Piotr Cugowski.
2: Witam.
1: Jesienią wyjdzie twoja druga płyta solowa zatytułowana Siódme życie. Mhm. Omówiliśmy sobie z grubsza, co tam na niej się znajdzie. Ja teraz chciałem cię zapytać tak szerzej, dlatego że mówisz, że będziesz obchodzić jubileusz.
2: Tak, 30-lecia. Tak,
1: 30-lecia, tak. Kawał czasu.
2: No kawał. Chociaż nie wiem, kiedy to... A, kawał.
1: W związku z tym myślę, że jesteś dobrą osobą, która może odpowiedzieć na pytanie, które brzmi tak. W latach 90., ja pamiętam to jako dziecko, mówiło się, że... I też byłem słuchaczem wówczas, więc też jakby współtworzyłem ten biznes muzyczny, tak, tylko biernie.
2: Tak.
1: Mówiło się, że to, co zabija przemysł muzyczny, to jest piractwo. A co twoim zdaniem obecnie zabija ten przemysł
2: to
1: muzyczny?
2: To jest w dalszym ciągu... Piractwo, mam wrażenie, że wywołało ten efekt, który... Poniekąd wywołało ten efekt, który mamy dziś. Czyli to, że nie wiem, mamy te platformy streamingowe, które oczywiście no, one są dzisiaj podstawowym narzędziem słuchacza, czy Spotify, czy Tidal, który przynajmniej no, ja używam tej drugiej platformy, bo ma jakoś bezstratną, teoretycznie, ale to teoretycznie. Sam muszę z tego korzystać. Niestety, bo no też jeżdżąc autem, to dzisiaj nie ma odtwarzaczy CD w autach. Ja jeszcze mam takie jedno auto z epoki, gdzie jeszcze mam, no ale powoli przesiadamy się też w te pojazdy, które nie mają tych odtwarzaczy, a słuchać muzyki chce, a że żyję głównie w samochodzie, więc to tak wygląda. I mam takie wrażenie, że i my też jako muzycy to taki efekt gotującej się żaby, że najpierw były to ruchy bardzo nerwowe a z czasem no po prostu no co zrobisz, no nie da się cofnąć czasu, zatrzymać czegoś, co po prostu idzie, co wyznaczają czy firmy fonograficzne, czy jak to jest, że w dalszym ciągu prawo nie nadąża za tantiemami, jeśli chodzi o streaming. I to piractwo takie z lat 90. ono zapoczątkowało ten proces, no bo dzisiaj z tak zwanej fonografii ze sprzedaży płyt, płyta jest dzisiaj tylko i wyłącznie po to, żeby móc grać koncerty z czymś nowym, po nic innego. Oczywiście są twórcy cyfrowi czy internetowi, którzy oprócz tego, że nagrają jakąś tam piosenkę, nie wiem, zajmują się tym, robią różne wydarzenia, eventy i to jakby jest dzisiaj, ci młodzi ludzie tworzą takie konglomeraty zdarzeń, że ta muzyka jest jakimś tylko tam dodatkiem i oni generują głównie, no to, bo to jest domena młodych, ten streaming cały i social media. Oni generują oczywiście jakieś gigantyczne wyświetlenia i klikalność, ale co innego jest startować i być debiutantem, a co innego jest być no 25 lat do 30 na rynku i dalej robić to samo, więc no tak, na pewno piractwo przyczyniło się do tego stanu rzeczy, który mamy dziś fonograficznie.
1: A ten stan rzeczy polega, jak rozumiem, na tym, że słuchacze nie są skłonni zapłacić określonej kwoty za zakup płyty,
2: no tak,
1: bo płacą abonament, który kosztuje
2: tyle samo, co płyta, tak, a mają dostęp do całej biblioteki muzycznej. No tak, tak to jest, tak to się zrobiło. Już tego się nie cofnie nigdy.
1: A powiedz mi, jaki jest twój stosunek do sztucznej inteligencji?
2: Jako narzędzie wspomagające pewne sfery życia, no to tak, okej. Natomiast jeśli chodzi o narzędzie, które ma zastąpić, jeśli chodzi o, nie wiem, jeśli chodzi o medycynę, na pewno jest przydatnym narzędziem. Jeśli chodzi o muzykę, może być przydatne, jeśli chodzi o działanie danych efektów. Rozumiesz? Ale w momencie, kiedy ktoś używa tego do tworzenia rzeczy pewnych, to jest absurd. To jest kolejne zamykanie ogona. Dlatego, bo wszystko to, z czego korzysta sztuczna inteligencja, to jest to, co jest w sieci powiedziane i napisane przez człowieka. Więc nie wiem, ja się boję po prostu słuchać rzeczy zrobionych przez tak zwane AI, gdzie jest to po prostu zrobione idealnie, gdzie jest to i oszukuje ucho, no bo to nie jest autentyczne i to oszukuje ucho, bo przecież tych twórców nie ma. nie ma tych wykonawców. Są filmy fonograficzne, które i ludzie, którzy składają tego typu rzeczy do kupy, i później jest problem w ogóle z prawami autorskimi, no bo jak do tego podejść? No bo jak?
1: No tak, bo wytwory sztucznej inteligencji są jakąś tam średnią arytmetyczną, no tak, no, z tego, co już zostało stworzone. Tak,
2: prawo no. Nad tym nie nadąża, jako, mówię, AI jako narzędzie do wspomagania, to tak, ale nie do zastępowania myślenia, zastępowania, no może być to, nie wiem, jako pomoc domowa, nie wiem, tak jak u Jetsonów było kiedyś, nie wiem, że będzie robot, który będzie, czy może już jest, nie wiem, taki, który korzysta z... To tak, ale w muzyce, w sztuce chyba nie. Nie wiem jak inni, no. Bo jestem ciekaw, jak inni czy innym zadawałeś to pytanie.
1: Tak, zadawałem to pytanie.
2: Bo to nie jest kwestia, no. Przepraszam cię jeszcze raz, bo to nie jest kwestia, że ja jestem, wiesz, że zazdrosny jestem o to, że coś takiego powstało i że, wiesz, że nie, bo nie. Nie, nie w tym rzecz, tylko jeżeli nawet będzie ta gałąź się w jakiś sposób rozrastać, to ona nie powinna absolutnie podlegać kryteriom takimi, jaki podlega żywy organizm, żywy człowiek, żywy zespół. To prawo powinno to jakoś rozgraniczyć. Mieliśmy ostatnio przypadek, w którym pewna firma użyła tylko po próbce głosu lektora w Polsce i toczy się proces w tej sprawie, bez precedensu absolutnie sprawa. I ci, którzy zrobili tą reklamę, oni myśleli, że nie robią nic złego, że mogą to zrobić, że to przecież on nie powiedział. Tylko to myśmy coś tam wykorzystali, prawda? I prawo musi za tym po prostu nadążać.
1: Pytałeś mnie, czy rozmawiałem z innymi muzykami na ten temat? Tak, rozmawiałem i... No mówiąc w skrócie, z tego co kojarzę, no żaden z nich się entuzjastycznie nie wypowiedział na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy twórczej. Rozmawiałem dwa albo trzy lata temu z Renatą Przemek na przykład, i tylko że wtedy też sztuczna inteligencja
2: Była na innym etapie.
1: Była na innym etapie, ale powiedziała, że kiedyś poprosiła sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała tekst w jej stylu. No i były zabawne efekty.
2: Zabawne efekty tej prośby. Mam wrażenie, że sztuczna inteligencja, no oczywiście, będzie się rozwijała, natomiast ja się nie boję sztucznej inteligencji, tylko ja się boję ludzi, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do tego typu rzeczy, jak tworzenie muzyki i później to, co będziemy słuchać z głośników, bo już dzisiaj nie wiemy do końca, jak to jest.
1: Tak, natomiast no, nie chcę tutaj oczywiście, wiesz, nie chcę tutaj zaklinać rzeczywistości, ale ja słuchałem różnych utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i one były oczywiście poprawne, tam wiesz, te harmonie, wiesz, działały i tak dalej. Natomiast no, dla mnie to jest nic więcej...
2: Poza tym, co było.
1: Tak, ale też ja to traktuję jako muzyczną ciekawostkę, w sensie, że okej, no spoko, tak, ale no do tej pory nie natrafiłem na kompozycję zrobioną przez AI, do której bym chciał wracać, wiesz, i no z przyjemnością.
2: Bo
1: tak?
2: Więc... może dlatego, że podchodzisz jednak jeszcze z rezerwą pewną, wiesz, może no. Tak, może, no, to znaczy ze świadomością tego, że to co jest, to jest część składowa wszystkiego to, co już jest.
1: W takim razie czekam na taki utwór, który ktoś mi puści, nie informując mnie o tym, że to jest AI.
2: I ty bakcyla połupiesz.
1: Tak. To wtedy,
2: obawiam się, że już tak jest.
1: No, może tak, może tak, może nie. No, ja jeszcze nie natrafiłem, ale to tak jak ty powiedziałeś, że sztuczna inteligencja wspomaga pewne procesy.
2: Ja też
1: wykorzystuję sztuczną inteligencję, nie w pracy, tylko w domu, do gotowania. W sensie
2: to są rzeczy, które są przepisy z przepisem, prawda? Tak. Muzyka, no, może też być powtarzalna, bo to przecież ja nie mówię też, że w ogóle, jeśli chodzi o muzykę i o style muzyczne, też mam takie wrażenie, że już generalnie wszystko zostało w muzyce wymyślone.
1: Bo jest skończona liczba progresji akordów,
2: jest,
1: które można...
2: 12 dźwięków. Tak. Dzisiaj ta muzyka, która jest, no, tak ją nazwijmy, mam wrażenie, że ona idzie w taką stronę odhumanizowania kompletnie, czyli ta nowa muzyka ma przez młodych twórców, takie mam wrażenie, ja nie mówię, że to jest źle czy dobrze, ona ma generować jak najmniej emocji, ona ma być po prostu taka, jak wiesz, coś, co ci ma, masz pod ręką.
1: Ale wiesz co, z drugiej strony w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno o takim zespole o francuskiej nazwie, której nie wymówię, Wiesz co, i to jest zespół Angin de Poitrine, chyba tak to się, tak to się nazywa. Tak, to jest zespół, który gra, no powiedzmy, rocka eksperymentalnego. Oni w swojej twórczości zostali okrzyknięci w ogóle przez prasę, powiedzmy, zespołem, który stawia tak jakby odpór właśnie muzyce generowanej przez algorytmy, dlatego, że oni grają muzykę, która jest oparta między innymi na tych, na mikrotonach, to znaczy w sensie, że wiesz, że mają basista, ma specjalnie skonstruowany...
2: Co ćwierć tony
1: tak,
2: gra?
1: Tak, tak, tak.
2: Vangelis kiedyś tam na harfie, tak.
1: No, ma bas skonstruowany w taki sposób, że ma dodatkowe progi.
2: Rozumiem, czyli ma po prostu ćwierć tony.
1: Tak, tak,
2: ale
1: tak.
2: To ucho ludzkie, wiesz, to niewprawne nie wychwyci tego.
1: Tak, ale jednocześnie my jako słuchacze, teraz w ogóle ja nie mam wykształcenia muzycznego, opowiadam ci o teorii muzyki. My jesteśmy przyzwyczajeni do właśnie harmonii i tak dalej. Dokładnie tak, no nie? Oni z kolei grają muzykę, która wymyka się takim tradycyjnym skalom właśnie, a do tego jeszcze oni też eksperymentują na przykład z tempem, to znaczy partia basu i partia perkusji się nie zgrywa do końca.
2: No ale gdzieś musi się zazębić.
1: Tak, tak,
2: czyli
1: tak.
2: Jest
1: tak.
2: To rozciągnięte po prostu we frazie, czyli ten gra na 4/4, ten gra, przypuśćmy, kwintole przez tego i gdzieś co jakiś okres frazy spotykają się i znowu rozjeżdżają.
1: Tak, tak, tak. Rozumiem. I też wykorzystałem tam polirytmię.
2: Tak, tak. No, nie? No jest to poszukiwanie też czegoś nowego, niemniej... Czy to należałoby napisać na nowo zasady muzyki, jeżeli mówimy o ćwierćtonach, no bo to jest jednak 25 centów, prawda? Jak, no to ciekawe jest.
1: No. Niezłym gościem Rock Radia był Piotr Cugowski, dzięki.
2: Miło mi bardzo.
1: Mnie również.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.